0: Jedna.
1: Co? Druga? No brawo, brawo, brawo, tak jest! Piąteczki! Opa!
2: Kulka przyszła.
1: Kulkanesku, niczo, kurde, no wygapipowaj. Wow. No. Ła, dzięki.
2: Dzięki, ekipo!
1: Dzięki.
3: Kuba, widzisz się.
2: Dzięki.

0: Тот програм повторяме.
1: Слово веча. Програм о словах наших и не наших. Для п'яних словами і слів жаждаючих. О язику і на язиках. Слово веча. O języku i na językach, to znaczy słowicia demko@lm.fm, to mi e-mail Demko Trochanowski, moje imię i nazwisko. Nie znam kilku i jeszcze bym tu mał podawaty informacji. To i tak dobry, że hostujemy to te kanały, jak i komunikatory. I dnes mam, dumam, że ciekawą temu, ale muszę się oprawdać z jedną sprawą z PRET tyżnia, gdy zdaje mi się, że ja sam namieszał dakus. No ale cóż, no i to będę zapowiedź toho, co się będzie działo już po dżingli w Słowowicy. Za to najpierwsze dżingiel.

0: A ja znam azbuku.
1: Už poznali m
2: azbuku.
1: A jak auto?
3: B jak bukov.
4: V jak vatra. H jak hora.
3: G jak gazda. D jak dora.
5: E jak ekran. J jak jeleń.
0: Ż jak żeto. Z jak zelin.
4: I jak igła. I czudaczne, bo na y sianyczne zacznę.
1: E je też zmanierowany. Seret słowa zachowany.
3: Abo zas na kince stoit i początku bars się boit.
5: Dalej bukwa J jak Josyf.
0: K jak kosa, E jak łosy.
4: M jak mama. N jak nianio.
3: O jak oreł, P jak pani, R jak rusnak, S jak słucha,
1: T jak terka, U jak uchyl,
0: F jak fajka,
3: H jak chyża,
5: C jak cerką,
3: Cz jak czyżyk,
4: Sz jak szkoła,
0: Szcza jak szczawi,
5: Ju jak juhas,
1: Ja jak jabir.
0: Bukw je 32
1: i znak 2.
3: Znak miękki
4: z twardą znakom.

No to wracamy do studia i na Wernu do tego, co było tydzień temu. A tydzień temu besiedowaliśmy sobie o kategorii żywotności i od niej takiej zależności, że kiedy jaka nazywnik sud żywotny, no to prynymają w wydiaczym formu rozdającego odmienka. I takie mi się trafiło, które się mi litko traflat, ale i każdemu się może, to znaczy tu może jeszcze najpierw to, że furdzie miszą do tego, że żywotni z tykat nelem mużskiego roda, o tak może by było lepsze powisty, już żeńskiego i średniego, no i po prawdzi tu jem prawdę powił, że tykat, ale nie w sef odmieni. I tu była to ta chyba, kotru jak im zaczął słuchać poprzedni program, tak im się dumał, odkale się mogła wziąć i wziąłem się za swoją zapiskę i już znam od czego. To znaczy, ja smotrił na prydawnik, a nie na nazewnik, do czego o chwilku dojdu. No i znaczy, bo siedłem o nazewniku, a smotriłem na tabelu, którą jem się zrobił. To kajuczu taką skoroczeną i ze skoroczeniami. No już to już do tego wertaty. Oż to idę. To tu żywotnictwo maje wielu nazewników, ale jak idę od minu, to lem mużski rit tu w chody. To znaczy, że koli, że jest w mużskim rodzi żywotny nazewnik, na przykład chłop, chłopec, pes, no to jak sobie dostawimy rozdający od minu, to nie je chłopcia, chłopa, psa i wyczuł kogoś to, tak samo jak w rozdającym, nie je chłopcia, chłopa, psa. No ale już kiedy sobie postawimy stił albo taki inczy stił i stołp, jak to ktoż to stołp, kogo czego nie jest stołpa, ale kogoś to wyczuł stił albo stołp za to, że nie jest żywotnym nazewnikom. No i tylko lemiem chodził powisty, bo jak sobie wezmemy średni rit, nieważne, czy to z drugiej odminy nazewnikiu, czy to z czwartej odminy nazewnikiu, czy kiedy sobie wezmemy żeński rit z pierwszej odminy, znaczy to już coś jak inczyc na A albo A po miachkim, to znaczy ja, czy sobie wezmemy z trzeciej odminy żeńskiego nazewnika, to one budą mieć dalsze kategorie żywotności, ale nie będę tu dział to pryncyp, że wydziaczy odminok równać się rozdającemu. Wezmę sobie lem, może to tu pierwszą odminu, że jest jedna żena, albo o, to najpierw powiedzmy sobie, że jest żena, nie je koho czoho żena, ale wyżu kohoż to żenu. To są trzy różne formy, jak raz w tym prymiri pierwszej odmina żeńskiego rodu. Ale dojdźmy do tego, czym jem namieszał, jak jem namieszał. Jak już bym się dłużał, posmotrzyłem na inczu tabelu, za to, że ci, żebym sobie rozpisał, toż to bardzo często dochody do nazewnika, znaczy prydawnik, miejsce nazewnik, czasownik, czasoprydawnik, o tu możemy. I to, że formy, one mają taki sam odminok, jak i do tej kategorii mają taki sam odminok, jak stojaczy przy tym, znaczy jak nazewnik, przy którym stoją, tak? Za to i czasem to może być taka forma, jaka była w rozdającym, kiedy trafimy na mużski rit, albo taka jak w nazywającym odminku, kiedy trafimy na średni albo żeński rit. I tu jakbym to mich perwesty, żeby wszystko było. No to jest jeden dobry, młody, iduczy chłop. Tak? Tu wszystko to cy prydawnik, cy czasownik, cy czasoprydawnik mają taką samą formę, jest z tym odminku, że to i tot chłop w nazywajuczym. Nie je jednoho, dobroho, młodoho
idúčoho chłopa to bude rozdajúči, ale kohož to, no vidžu tiež kohož to je, jednoho dobroho, molodoho idúčoho chłopa. Za to tu uvedete schydni v tom primíri tot ci pridávnik, ci miste nazovnik, ci časlovnik, ci časopridávnik budúť mati formu raždoječoho za to lem, že stojat pri nazovniku, ktorý jak raz je životný, je mužským nazovnikom. Ale kiedyže sobie to prevedeme na żeński rit, ja tu budu mał taki na skoro tak, no nam już sud dwi dobry i duczy żen. Koho czego nie je dwóch dobrych i duczych żen. A kohoż to wydżu dwi dobry i duczy żen za to, że tu jak raz w mnożeni budę. Pierwszy odminok równał się czwartemu, znaczy nazywaju, czyli wydzieczomu. I znam, że to jest kus zakruczony, sam się jem zakrutył, ale pamiętajcie, że po tym wszystkim najuż to ostane, że kategorię żywotności mają wszystkie, etymologiczną, historyczną, wszystkie to te żywotne nazwniki, ale jak idę odminu, znaczy zrównania się z rozdajuczym, a nie z nazwajuczym odminką, wywiedziaczym, mają tlem mużskie nazwniku. No i toho naj, że bude koniec, nadzieję się, że tu już może i wszystko wszystko jem dopoju, a kiedy tak piszę, tak jak piszę na demko@lem.fm. No i dumam, że już nadzieję się, że wszystko absolutno bude jasne. A ja teper chyba bym przeszedł go drugi temu i od raz, ale zdaje się mi, że może by jeszcze jej okrasyty taką premierą, zaraz pojaśnię, czym premierą, muzycznym premierą, posłuchajmy.

No i to taki premier Paweł Stefanowski i nazywać się to twierczot dziewczyną. A jakieś widania jest, jaki temat, taka tema na dnes. Temat, który znam, że kolesyśmy poruszali na pełno na foni, nie znam, czy już była, może się jawiła na krótko w Słowowicy, ale teper, no, trzeba by się za nią wziąć tak bardzo sporiadnie. No bo widania była czoho, czy czom? Kotre lipcze, jakie fajniejsze, kotre starsze, kotre bardziej archaiczne. To gdzie nam było bardzo wiele. No dobry. No to czom akurat tak. No to może teper się nad tym na chwilku zatrzymajmy. Tak na pierwszy zlat się mi zdaje, że tu mamy tak jakby tak do kińcia nawet bym powiedział trzy słowa. Czom i czoho. A które trzecie bude o chwilku, ale to dopiero o sekundku. Tak naprawdę furt budeme się obertaty popry takich słowach jak kto, szto, jaki, bo czoho i czom to odmina toho, że to jeszcze miejsce na nazownika. No dobry, no ale teper tak bardzo zacznijmy od tej formy czoho. To znaczy jej by może od razu było tak perewesty, albo dopołnyty do za dla czoho. To znaczy od czoho to już może takie skoroczynia od za dla czoho, ale znaczy bardzo prosto z przyczyny czoho, z względu na to, dla jakoj riczy. No i tu musimy powiedzieć, że to prynazywnik zadla, to zdwojeny prynazywnik, był związany z jaką cilu, z chosną, z preznaczynią, ale też z przyczyną, tak? Mamy, o, to bude nahoda pity do słownika lemkiewskiego języka, czeres sajt Lemko Tools i posmotryty, jak tam sąd pojaśnienia słowa zadla. Ja już jem i mam tu dwa znaczenia. Zda jako i przyczyn, powodu, prodasz to. I tu jak premier czynia, przypomnijmy choćby dla tych, kto ich do dnes nie poznał, cy zadla młodych roków, nem ich poznaty. I druga pojaśnienia, dla po dasz to i w dajaki cili, ale my rok, to czas nasz nastał, dajemy ty lubą, nelem za dla samoj lubowy, a i z pryncypu. Tak dwa reczenia. No i tu mamy taki naturalny perechi, taki znaczeniowy, czemu do tej drugiej formy, bo druga forma to czom. Czom. No i tu już nie mamy prynazewnika toho zadla, takiego, kiedyśmy się dodumali, zadla czoho, tak? Mamy tu starą taką formę od miejsca nazewnika szto, no i czom to jak raz pierwistny trzeciej odminok, dającej odminok. Moglibyśmy sobie to ujawić w ten sposób. Gu czomu kolisy. Ono zwłaszczało gu czomu, znaczy do czoho, w stronę czoho, nasz to, z jakoj przyczyny, tak? No i tu, jak już widzimy, czomu to służy, o, to czom, widujemy cisz o cil, tak? I widzimy, czom jest tak zrobił, widujemy o przyczynu i tą granicą pomiędzy cilu i przyczyną, to ona może być bardzo ciekawa, bo się mi zdaje, że wielok języka świta widania takie do czoho, nasz to, poszto, dla czoho, za dla czoho, z jakoj przyczyny już się zaczynają miszaty. No i dobry. No i kiedy już mamy to
čoho i čom, no to tu si môžeme tak podumaty, no dobrý, ale to za dla čoho ešte jest bardzo zrozumiałe. A čoho? Bo na tym gramatycznym riuny, kiedy pominemy to zadla, kiedy że ho skorotymy, no i to czoho ono zaczyna nam zwłaszcza jak takie, właśnie takie niepełne. No, ale, no i tam na foni mamy zas taką historię, dumam, że jeszcze praslawiańską historię, że to praslawiańskie zdania, szto mogło mieć różne formy odminki, tak? I mogli to formy być i w zadla koho czoho si tam, w rozdającym odminku, cy gu czomu. Dnešnie čom, gu čomu v tretím odmínku značet v dajúčem odmínku. No i za to, toto čoho i čom, nemôž povísti, že to sú absolútno synonimy. To znaczy, dnes one budú značet toto samo, ale wkazujú dyrižne gramatičným drohy do chodzenia do toho, o čem besidujeme. Značet, za dla čoho dáš to sa stalo, abo gu czemu, jaka jest przyczyna toho, tej podii, toho, co się stało. No i zresztą, kiedy sobie posmotrimy na inne słowiańskie język, to polski ma dlaczego i czemu, rosyjski pacimu, mamy czemu w ukraińskim języku. No i Jak raz widzimy, że jest wiele odmin toho, czoho naszego w różnych słowiańskich językach. No i dobry, no i za to teper przejdę chyba do toho, bo w wydaniach było też takie w naszych dyskusjach, kotra lipsza forma. Nie znam czom. Mi siedzieć chyba barże to ta forma czom. Jeszcze nie znam czom. Tak dokładnie się dzieje. Nie wiem, chcieli wam powisty. Może to jest lem sytuacja taka językowej prywyczka. Za to tu, bo też piszcie na demko@lem.fm, czy was się hosnął barże czom, czy barże czoho, czy dopełniało się za dla czoho, bo to też może być ciekawe, to bars fajni by było sobie to da jak no posegregowaty może by dasz to z toho waszą. Ale dobry, powiem jeszcze o jednym, że o kilku czoho wynikło z jakiejś tam formy za dla czoho, bo samo czoho to ono ciężko, żeby dasz to mogło oznaczać, no to tu widzimy, że to ta forma, pierwotna forma w rosyjskim języku na pewno musiała mieć formę od tej pierwszej czemu do czomu, znaczy u z u na kince. No i dobry, moja taka hipoteza, ale to bars taka ciż, możesz powiedzieć, barże jak takie językowe fantazje, ale też jak propozycja do dyskusji. Załóżmy, że pierwsze w języku dopinowała forma czomu, no ale w jakimś momencie skorotyła się do czom. A trzeba pamiętać, że nie może było przy formie czom hostnowaty skoroczeną formu czasosłowa byty, znaczy czomus. Czomu mne piszą, czomus nie przyszła. Bo znamy, że ona może być hostowana lem po tych słowach, jakie są skończone na własnej, tak? Tak, dołhom czekała, albo dołho czekałam. Piszła z domiu. Piszła z domiu, tak. Wczeram wernął. No i za to może, kiedy się to skrotyło do czom, może jak raz zaczęła grać rolu forma czoho. Tam ono się kończy na o, znaczy bez
problemu skonstruujemy formu z tą czasową byty, czohos, czohom i tak dalej. Za to ta opozycja tych dwóch sił, które dnes, przypomnę, mają formu czoho i czom, mała też swoją drogę i możliwe, że dochodziła do toho różnymi drogami. No bo jak sobie posmotrimy, że po pierwsze to skroczen formu dawnego, znaczy czasosłowa byt, jem i jest, oni nie zachowują się jak kincilka czasosłowa, o, w ten sposób może, bo możemy go przedstawić tak, jak już bym powiedział, do nelem do czasosłowa, ale też do innych części reczenia. Za to tu widzimy, że chyba to czego zaczynało grać bilszu rolu, za to, że może było to przedstawić tak, jakby się dzieje, to lem taka może moja hipoteza, ale chyba może ma ty sztosy, może być sztosy w tej hipotezie. Tak mi się zdaje, że jednak ta forma musiała być chyba kudaku spizniejsza. Tak czy tak, w kijowskim języku może zadziać jedna bardzo ciekawa rzecz, ponieważ po tym zwidaniu czomu była też skoroczona forma czom, tak? Ale to enklityczne, to przystawne czasty od czasosłowa byty, tak jak dołhom czekała, piszła z domu, wczeram wernu, tak? One się najlepsze przyczyną, w jedyny sposób, żeby się przyczypili przy własnym, albo po własnym, no i za to po formie czomu może było powiesty czomus, ale po skoroczonym czom już robić się trudniejsze, znaczy nie możesz tego zrobić. Za to ciż to ta możliwa forma czoho nabrała swojej bilszej wartosty i możliwe, że nabrała też popularności. Ale dobry, piszcie na demko@lem.fm, piszcie na komunikatorach, może się dachus posłarymy, bo czasem się słarymy. I to jest ciż, by się tu w takim bardzo pozytywnym sensie. Może zaraz sobie mocno podyskutujemy za to, że Riżno to się... Aha, małym dać jeszcze premierę. Probaczcie, to było to na premier w Piśpiłanci, Czerez, Pole, Szerokoje, Spitgar, Pasko, Jusy, tam mamy czomus do mnie nie przychody, niczka była wytka, czomu jest, i może tu skrotyty czomus. Mamy śpiewał Teodor Gorz, czom to teper tak, to nasze żeny chodzi tak pitstryżeny. Jest śpiwanka, czom to nie przyszedł. Tu mamy skoroczenu formu dawnego czom. Za to, jak widzicie, wszystko, wiele tych form w języku istnieje. No i dobry, może tak kolejnych to uporządkuję. Nie mam takich ambicji, ale dumam, że kiedybyście zaczęli pisać, jak się was wysiduje, czom, czoho, za dlaczego może, czy może czomu i czy możliwe, piszcie demko@lem.fm komunikatory, a to była Słowicia i wysiduwał Demko Trochanowski. Bardzo krasnie dziękuję za dzisiejszy czas, no i dumam, one dołucha. Zas się budeme moczy sperat. Trzymajcie się. Słowo wycia. Program o słowach naszych i nie naszych. Dla pianych słowamy i sliw żażdajuczych. O języku i na językach. Słowo wiecie.

0: Tot program powtarzamy.
1: Nowiny Radio Alem FM.
2: Jest poniedziałek, 15 czerwca 2023 roku. A na nowiny Radio Alem FM prosit Olena Stefanowska. Okrągły stół Rosyniusłacji wystosował w ostatnich dniach petycję w sprawie zachowania SNM Muzeum Rosyjskiej Kultury w Priaszowie i korekta sposobu prezentacji rosyjskiej kulturnej dziedzictwa w Muzeum Ukraińskiej Kultury w Słytniku. Autora petycji wyrażają zaniepokojenia informacjami o planowanym opuszczeniu aktualnych prostoriów Rosyjskiego Muzeum w Priaszowie. Jest win, bo jedyną muzejną instytucją, która specjalizuje się w dokumentacji, ochronie i prezentacji kulturnej dziedzictwa Rosyjów na Słowacji, trzeciej najczęstniejszej nacjonalnej mniejszości na Słowacji. Okrem tego, Rosyjów wskazują na konieczność rozwiązania sytuacji w SNM Muzeum Ukraińskiej Kultury w Słytniku. Te przeważająca większość rosyjskiej kulturnej dziedzictwa nie jest prezentowana jak ukraińska kultura. W petycji żądają zachowania pełnowartościowej egzystencji Muzeum Rosyjskiej Kultury w Priaszowie jak zagalnodrżawnej muzejnej instytucji, niedopuszczenia do pomieszczenia muzeju w nieodpowiednich prostorach, które by ograniczyły jego fachową działalność albo możliwości zbierania i prezentacji artefaktów, ta zabezpieczenie pomieszczeń odpowiadających jego zagalnodrżawnemu znaczeniu. Żadają też zaprzestania stanu, w którym rosyjska kulturna dziedzictwa, znajdująca się w Muzeum Ukraińskiej Kultury w Słytniku, jest prezentowana jak ukraińska, i przyjęcia systemowego rozwiązania, co zapewni jej okremu i prawdziwą prezentację. Na ten moment petycję podpisało już paru sot Rosyjów i przyjaciół rosyjskiej kultury z całego świata. Na sajcie peticja.com może podpisać jej każdy, kto ma więcej jak 16 roku. Nie musi być gromadzianinem Słowacji. Motuzok do petycji pomieścimy w dzisiejszym sumarii dnia. W piątniczu 12 czerwca junia w mer majuczu 82 roku akademiczny malar Andrzej Smolak. Po malariom, galeristom, ale i kulturno-obszestwennym dziejaczom. Narodził się on w 1953 roku w Humennom. Dzieciństwo i młodość przeżył w rosyjskim selu Staryna. Studia zawarszał na Uniwersytecie Pawła Józefa Szafaryka w Priaszowie i na Akademii Krasnych Sztuk w Pradze. Namalował ponad 6 tysięcy obrazów i zorganizował ponad 70 personalnych wystaw na Słowacji i za granicą. Obrazy Andrzeja Smolaka są w galeriach i prywatnych zbiórkach w mnogich europejskich krajach, ale i w США, Japonii, Kotaju, Południowej Korei, Kazachstanie czy Australii. Okrem tego, Smolak był galerii, miał prywatną artystyczną szkołę, długo roku organizował w Snini Międzynarodny Festiwal Sztuki. Głosił się ku swemu rosyjskiemu pochodzeniu, chodził na rosyjskie podziwy. Za swoją twórczość otrzymał mnogo nagród. Snina i rosyjska zespielność na Słowacji straciła aktywnego organizatora kulturnego żywota. Wieczna pamięć. 11 czerwca junia prezydent Polskiej Republiki Karol Nawrocki podpisał ustawę z dnia 30 kwietnia aprila 2023 roku o zmianie zakonu o nacjonalnych i etnicznych mniejszościach ta regionalnym języku, co stanowi o uznaniu greckiej wspólności za 10. nacjonalną mniejszość w Polsce. Ustawa wejdzie w życie po 6 miesiącach od dnia ogłoszenia. Ta strona greckiej diaspory pełnoprawno językowo i kulturowo prawa ta prawo do celowych dotacji na podpieranie nacjonalnej dostomenności.
1: To były nowiny Radia Alem FM.
3: Alem FM na żywo.

0: Ustawa z dnia 6 sycznia 2005 roku pronacjonalny i etniczny mężczyzny i proregionalny język.
1: Drugi rozdział stosowania mężczyznowego języka.
2: Osoby, jak przynależą do mężczyzny, mają prawo do posługowania się i zapisywania swoich men i nazwisk zgodnie z pryncypami zapisu języka mężczyzny, głównie do rejestracji w aktach cywilnego riadu i dokumentach testamentności.
3: Przynależne do mężczyzn osoby mają przede wszystkim prawo do
4: swobodnego posługowania się mężczyznowym językiem w prywatnym życiu i publicznie.
1: Rozpowszechniania i wymiany informacji w mężczyznowym języku.
0: Pomieszczania w mężczyznowym języku informacji prywatnego charakteru.
2: Wczynia mężczyznowego języka albo w mężczyznowym języku.
3: Przed organami gminy, popry urzędowym języku, może być stosowany jak pomiczny język, język mężczyzny. Dodatkowe tradycyjne nazwy w językach mężczyzn może być stosowane popry
4: urzędowych nazwach miejscowości i fizjograficznych obiektów.
1: Nazwach ulic ustalonych w polskim języku na osnowie oddzielnych regulacji.

0: Jeden.
1: Dwa.
2: Trzy. Trzy świta. Wieczerą.
1: Jeden.
2: Dwa.
0: Trzy.
2: Na trzy głosy.
1: W radiu.
0: LEM FM.
2: Trzy świta.
1: Od poniedziałka do piątnicy.
0: W roboczy dzień.
2: Na program Trzy świty prosit dnes Demko Trochanowski.
3: Witam kreśni trochę rady słuchaczy z tej strony. Demko Trochanowski, Radio LEM FM, Spid Warszawskiego studia toho, że radia na żywo w wieczornim wysyłaniu podla naszego grafiku. 14 po 8 to najbliższą już na pełną godzinę budu z wami w programie Trzy świty. A pak budemy się widzieć jeszcze czuty. Widzieć czuty, no to już w radiowym prostorii zwłaszcza takoj jedno. Za to widzicie czuty po 9 godzinie w programie Słowicia i tak wygląda dzisiejszy blok wysyłania na żywo wieczorem w poniedziałek 15 dnia czerwca 2023 roku. Za to lemciłko, żebyście to wy ostali z nami przy tym wszystkim. No i cóż, ja was kreśni proszę, czujemy się po muzyce.

No my wracamy do studia Radio LM FM, 15 czerwca 2026 roku, który odpowiada w juliańskim kalendarzu 2 czerwcowy juniowy. To, że roka, znaczy mamy już i gregoriański, i juliański kalendarz zdefiniowany i za gregoriańskim kalendarium dnes imeniny, dnes imenin smotjuvelo Witosława, Witolda, Avrama i Jolanty, a w za juliańskim kalendarium świadkują dnes Mitro, Joan, Konstantyn, Maria, Julianija, Daneju i Nikfor. I co jeszcze? Sąd na premierę tak praznikę, który w oświecie dnes świadkują Republika Korei, tej południowej Korei, dnes świadkuje den gazdowania na Kostaryci. Dnes den sadzenia dereł w Kirgistanie, dnes den pożarnyka. Dania świadkuje den fan i sąd jeszcze medzeńczyma taka medzenarodna praznika jak Światowy Den Witru. I jeszcze jeden, który możesz powiedzieć ciężkiego z angielskiego perewestry, ale to będzie taki światowy den, światowy den świadomosty nad znuszczania się nad starszymi osobami. Może w ten sposób zwłóczyć strasznie, ale tak ci się dzieje i medzień trzyma, żeby na to problem w oświeci pizryty. Za to trzeba o tym ciż pamiętaty. I stoi jeszcze, kiedy smotrił na tot praznik, to fakt no jeszcze, bo masz powisty. Decymał jeden taki śmieszny, ale decymi wciuk. No dobry, tak, może w ten sposób da, jak obniaty. No dobry, ale posmotrmy też teper, co się podziało w historii toho, że dnia, 15 dnia czerwca junia. Smotrił na 1752 den, to uderzy Benjamin Franklin, a to tak podobno, że to umowna data. Benjamin Franklin dokazał, że blesk, błyskawica, grim, to jest elektryczne władowanie, tak, że to win, to udumał, to podobno dokazaty. No i od tamtego czasu wszystko mudre tego świta pribujut, da jak zima, ty to tu pre veliku, veličesnu energiju dajak, no ale vidimo, ťažko. 1800. rok s stoličom, stoličným misom Zjednaných štátov Ameriky ostal Washington. Što ište, 1844. rok, taký jeden pán Charles Goodyear opatentoval metodu vulkanizácie kaučuku guma. Za to od tamtoho času máme jak vyhodnejšie izdyty ci na rowerach, czy autami, zresztą wszystko. I samoloty mają, daż i metro mają taką oponę. 1869 Rick John Hyatt opatentował celuloid. To wszystko w Ameryce. 1924 Rick, tu fajna taka ciekawinka. Kierownikom FBI wyznaczono Edgara Hoovera, który był na tej pozycji następnych 48 roku, aż do swojej smerty w 1980. do drugim roci. 1987 Rick w Hiszpanii po śmierci dyktatora Francesco Franco odbyły się pierwsze demokratyczne wybory. A w 2014 roci to już idziemy do takiej bardzo aktualnej na dnes i na najbliższy taki miesiąc temu. Pierwszy raz w historii czempionatów świata w futbolu to był w czas meczu Francja-Honduras. Pierwszy raz była wedena, może, albo pierwszy raz dokazała swój efektywność w meczu. Zawedena taka funkcja, taki system wyznaczenia gola, goal control, to jeden z tych veloch, które już ewoluowały długie czasy, że to w napełci, czy w seredynicy desy tam sud jakiś sensor, który
Besiduju do tym, albo dając znaty kolej pyłka minuła liniu bramkę. No dobry, to idziemy do 2019 toho roku i tu poslednia informacja z jedna z dnešnich dniom. Zuzana Čaputová ostała pierwszą żeną w funkcji prezydenta Słowackiej Republiki równo 7 roku tom. Godzina 8:53, słuchate Radio LMFM.

mej gniew, gdy wspominam śmiech, co niósł nocami się jak zbyt głośna muzyka, jak miłość i grzech. Kiedy wciąż wierzysz w nie, zamykaj oczy,

prawdę, aż urwie świt nas każda z gwiazd zgaśnie. W dłoniach rwę świat nasz, tak bez pamięci, za wszystko co ból wziął.

Słuchacie LEM FM. LEM FM. Pierwsze nasze radio. LEM FM. Pierwsze lemkiewskie radio. LEM FM. Rosyjskie radio. LEM FM.

Ja Paďáka, na pewno ste znate toto personą, może i ze stron Radia LM FM. Wrodził się pan doktor, pan docent Valery Paďák w Užhorodí na Podkarpackiej Rusy. I okrem toho, że dnes má svoju vydavničú dielnictvo, vede vydavnictvo Valeria Paďáka. Toto vydavnictvo vydalo už ponad pevno 300 knižok. To tiež treba povisti, že pán Valery Paďák je tiež vukadovčom Priašivského univerzitetu v Institúti rusínskoho jazyka i kultury, a nedawno, nie tak dawno wyszła Tiłko Szto, jeszcze przed nami chyba jest promocja tej knyżki, Lemkiewski triptych wkazujący po weseleńczu literaturu po lemkiewskiej obszary. To pierwsza z licznic, druga z sobotnich licznic to z 1793 roku, kiedy to wmer Vladimír Chylák, náš lemkivský autor, literát, písateľ, etnograf, i do toho ešte svieščenník, jaký písal pod pseudonymami, jenoním, anonym, to chyba najbardziej znany, ale tiež Lemko Semko, ja sám, Vladimír Nelach, i tam jeszcze paru by się pełno naszło, to prawda, w mer Nene Lemkowini de się rodził, a rodził się w 1743 roku w Werchowny Wielki, a daleko tam na możpowisty lwijski obłasty, no tak jakosy to, że już zaczęło byty w posred Lemki, już bardzo często lemkiwsko świaszczennik byli wysyłano, gdy się tam het daleko na parochii. Co jeszcze może powisty? Służył między innymi na takich parochiach jak Dolino, tam przy Szymbarku. Służył w izbach w Bortnym. No i skończył tam pod Lwową w Lityny. Tak nazywała się tamta. To ta parochia. Oczywidno z jego twórczosty. Szyboneczny Werch to chyba najbardziej znany jego twir, tiż Ruska Dola, tiż Polski Patriota. Welo. Inczych, kiedy by się dbate o Vladimíry Chylaku. Z dalszych ricznic, to też jedna suboczna ricznicia, data narodzenia z 1897 roku, to profesor Aleksander Fedynec, bardzo wątpliwy chirurg, znany i wczeny, też bardzo popularny doktor na Podkarpackiej Rusy. Tu też trzeba powiedzieć, zrobił dziesiątkę tysięcy uspiesznych operacji, za to był bardzo wysoko cieniony. Ale też jak doslidnik wieloch chorych i wieloch medycznych problemów, był szefem katedry chirurgii na Užhorodskim Uniwersytecie, no i też wychował wieloch specjalistów, mający bardzo wielki międzynarodowy autorytet, zresztą był autorem ponad 100 naukowych robót. Takie ricznici dneśni, nie wczorajszniejsi ricznici, jest jedna taka ricznica z 14 czerwca junia i to 1703 roku, 323 roku temu welo Rusyniu przyszło strzyczaty tak zwanego naszego pana. Idzie tu o Ferencja Rakowcja, jak po tym znamy o dwa dni już 16 junia perwelego czerez hraniciu, no i zaczęła się osłowodytelna wojna proti austrijskomu austrijskiej własty i tu trzeba powiedzieć, że Rusyn byli osnową toho wojska Rakowcja, no i trzeba powiedzieć, że byli się aż do samego kincia i za to Rakowcji nazwał ich najwierniejszym narodem. Tak i dneśni liczny ci jeszcze nam ostale. 15 czerwca 1786 rik wrodził się Gawrił Kostelnik, świaszczennik, pedagog, pisatel, filozof, no i powisty mąż, że to
otec ňaňo literatúry i literatúrneho jazyka. Rusíniu

w Serbii. Jeszcze jedna może data z Wojwodiny, z Nowego Sadu tym razem, z posery tamtych rusnaki. 15 czerwca 1945 roku wyszło pierwsze czasło rosyjskiej gazety Ruskie Słowo w Nowym Sadzie, które wychodzi jak tożdennik i do dnes maje swoją redakcję w nowym sadzie. A w nas godzina 8, minut już tak 39, ja was zaproszę na muzykę.

My zwamy, wy znamy. Razem daje LEM FM. Pierwsze nasze radio. LEM FM.

Panie pierwszo, chwila na chwilę, za to idziemy teraz do Gorlic, w Gorlicach w tym momencie, a już wiem, znaczy się tak już rozmyjał, za to, że mam ustawione na ruski kresuj smoczył, o, nie, dobrze, za to ruskowa kresura, chwilkę idziemy. ATP w Gorlicach 15 gradusów w tym momencie, no i jeszcze kusiczka, która będzie poczekać, kusiczka znaczy do 15, do takich barże, bym powiedział, no litnich, takich litnich temperatur. Ponieważ zaran do 22, probaczcie, seredu do 21, 4 do 24 gradusów, a dopiero w 15, 28 gradusów maksymalna temperatura. I już nie powinno laty. No w seredu jeszcze kusiczka, desy tam pokropyt. Tak ku sperchodom, no ale radsze takie słońce, da ku czastyczno zachmarene. Za to idę nadzieję, że idę w Kińcy przychody do nas lito. Idę do Polkowic, 16 gradusów w tym momencie, następne dny, no kusiczka i może podibne. Do Goryc, Lem, do Polkowy z Lito pride skorsze, by się mówi o tych temperaturach, ponieważ zaran do 22, seredu do 24, już w czetwer 28 gradusów, a w piątnicy, uwaga, 32 maksymalna temperatura i z każdym dniem to sącia budę już coraz bliższe. Tak idę do Priaszowa, 16 gradusów w tym momencie. No i tu już zaran w Priaszowi budę się robiło ciepłe, ponieważ zaran do 25 gradusów. W seredu lem 22 gradusów, ale to bardziej stoi przyczyny, że budę, niebo budę raczej zachmarene i bardzo często z toho nie ma da jak blesk. Budę widno i gromo i buri prydut. W czetwer zaraz werne lepsza temperatura już z sąciom do 26 gradusów, a w piatnyciu do 30 gradusów w Pieszowi na Priaszywskiej Rusy. Zatopił na Podkarpacku Ruś, teper 16 gradusów tam i choć sereda, tu trzeba powiedzieć, budę popołudny kus hrmiło, to raczej przewaga sącia mało chmar i już do stepły temperatury, tepły do horiaczych, zaran 25, sereda 24, czetwer 27, piatnicia 29. Pidł jeszcze do Komnoszki. Probaczne. Deteper 17 gradusów. Następny dny bar stepły naszy horiacze. I podobnie z tą seredą problem, że popołudny może być buri. Witorok 26 gradusów w Belosącia. Seredo 25, jak im powiem, zburiamy. Czetwer 28, perewaha sącia. I w piatniciu aż 31 gradusów na północno-schodnich Madziarach. Tak został nam jeszcze to treczeny ruski krestur, w którym teper 16 gradusów, a to już zaran do 27 bude temperatura dochodziła w seredu i w czetwer do 29, a w piatniciu 31 gradusów z maksymalna temperatura w ruskim kresturi i to wszystko przy takojże pełnym słońcu. Za to chyba przybliża nam się to lito. No, żeby się i tak wszystko wciszyli, żeby nie było za horiacze, żeby kole maje laty najlije, ale kole maje boty sące, najśwityt sące. 9 minut do 9 godziny, za to jeszcze zagramy.

by si tak bol, išli by sme do parku a na kvízi súťaž

Пачысна гадзіна з жыцця взята. Про з жыцця взятае. Лем, в Лем FM.

0: Zrobię z tego fight club, bo ja się nie boję.
1: Ta śpiewanka mi się bardzo mocno asocjuje z Inczą i intensywnie jej hladam, żeby wam jej postety. Witam was serdecznie przy mikrofonie Natalia Małecka-Nowak, Pacisna Chodyna, Radio LMFM 9.15 do 10.45. Zdaje się, że prawie że do sekundy. Była punktualna. Sądzę nam tu kras świty do naszego bursianego studia. Zapraszam wszystkich ochoczych do mene pod Wydyny, do studia, do bursy. Wsadasz to możemy zrobić. Wsadasz to do roboty. To nie tak, że darmowych pracowników i hladam takich też, ale za wynagrodzeniem jak tak patrzę. No dobra, bo odchodzę od temy. Zaczynamy naszą poczesną godzinę. Mam nadzieję, że budu mogła wam towarzyszyć. Znaczy się, że nie pereuczytele radia. Paru nowosty mam dla was zrychtowanych, kiedy idę o śpiwankę. A nie budę to tak, która jest taką groteskową śpiwanką, powiedziałabym takim pastiszą. Ona tusi.
2: Давайте я вам скажу, коли опуститься руки і подивитися в кадр, добре? Це просто робота, те, що я казала раніше. Дивіться, на рахунок три ми починаємо. Поїхали.

No, przyznaj te same, że to bardzo fajna śpiłanka. I Natusia rymuje się z husami. No, kto by to pojął? Husy im nie pasła na kole, a nie korą im nie ma na chodu. Pastę, ale zahania ty tak. Wse to było parę życia, że to ty korowy na przykład sobie zarobla, a one po prostu tam iśle, tak jak z moich hnali, tak one iśle. Czasy dzieciństwa, bez troski. Na wernucia. Moi drogi, filozofowanie to za chulu powinno być, bo posłowie ci to o chwilku. Na razie jeszcze wszystko, co trzeba po czerzi powisty, a trzeba powisty, że jest witorok 16 czerwca junia 2023 roku. 167 den, to jest to, że roka przed nami jeszcze 199 dni, 140 roboczych, 59 swobodnych od roboty. Drugi den 25 roboczego tygodnia. Przed nami jeszcze 4 wesniane dni. Słońce tu dla Gorlic wstało o 4:27, schować się o 20:45. Misiacia nie widno, choć bez te nie znam jak motryli, bo jest w tej swojej fazie nowej. Nowy pomaleńkę grubije, tak żeby do 29 zgrubity czysto, to by południa. I co jeszcze? Może tylko już w sumie odminęłam czysła przez wszystkie przypadki. Nadzieję się, że to jest też i nauka dla naszych rozmaitych słuchaczy z rozmaitych czasty świta. No dobra, to teraz śpiłanka, może następna nowist, no i budę. Następna też taka do tańca.

taka do tańca, ale taka transowa, do takiego spokojniejszego, z nohy na nohu. Z nohy na nohu. Co się robi z nohy na nohu? No, z nohy na nohu. Zostańmy przy tym. Zostańmy przy tym, ale idźmy już na sajt meteorologii i wodnej gospodarki. To ta, no, ciekawy wisty prynosyt, meteorologiczny szok. Pogoda w Polsce dosłownie oszalije, podzieli drżawo na dwa różne polusy, dwie różne czasty. Kiedy w jednym regionie będziemy może poczuty w darinia już tepła, może na choriaczkę jeszcze, ale tepła, dobrego tepła, to w drugiej czasty termometry będą wskazywać ten parunacet gradusił, nebo peretynaty będą niebezpieczne, bo skałyci różnicia temperatur wyniesie do 10 stopni gradusił Celsjusza. Polska naszła się w kliszczach dwóch wielkich układów. Od południa nad drżawą zaczyna wtyskać się wyż z nad Alp, jaki przynese słońce i tepło, a północno-schodnia flanka drżawy furt ostaje zablokowana przez wilgitny i no, dosyć bezpieczny niż z nad Rosji. To stertia przynese ekstremalny no, skrajnosty. Rano było dość studeno, aż i tu w nas, na południe, w horach, czy na lubuskiej ziemi termometry wskazywały tak 80 gradusiu i protiahum dnia pogodowe mapy będą się mocno różnić tym regionami. Najwyższe temperatury odnotują tym mieszkańcy no, lubuskiej ziemi, tam gdzie było rano najstudniejsze, a na pewno studeno, bo 24 aż 25 gradusiu. A tepło i będzie też w południowej Wielkopolszczy, na Nyżnym Śląsku, na Śląsku, w Małopolszczy i na Podkarpaciu. W centrum drżawy będzie paru gradusów mniejsze, tak 20 to w pasie od Łodzi po Warszawę. Tam będzie umiarkowana i komfortowa pogoda, a to od polus studena, ale 15 gradusów, no to będzie różnica 10 gradusów na Suwalszczynie i w okolicach Koszalina. Tam no, najstudniejsze i tam raptem osin się zrobi. Tepłe powietrze skonfrontuje się z wilgit już, to dowiedzie do raptownej reakcji w atmosferii nad morzem, na Warmiach, na Mazurach, na Pitlaszy, w północnej części Mazowsza. No tam no, będzie rozmaity. Będzie rozmaity. Wekrzyna Polszczy będzie mogła się cieszyć błakitnym nebom, ale w tych wymienionych regionach no, chmar będzie duże, duże wece. I też przede wszystkim na Suwalszczyźnie i na Podlaszy może pojawić się lokalni burz z gradą, bardzo mocny deszcz i dość mocny witer. Dopiero późnym wieczorem taki słaby deszcz dotrze też i na Nyżny Śląsk i na Opolszczynę i witer też dastciowo znaki i na zachodzie drżawy w porywach tam do 60 km na godzinę budę podłaty. Kiedy idę o tysk, no to ty kus z Ryżnyciowany, Nyżny Śląsk południe to 1800 hektopaskali, a barze północna czas, północno-schodnia czas to tam 1800 hektopaskali. W nocy zachmarzenia będzie wielkie z większymi projaśnieniami. Też na zachodzie drżawy z rozpogodzeniami, na wschodzie i południowych kińciach mieściamy może polewaty i minimalne temperatury w nocy od 7 do 11 nad morzem i na południe nawet do 14. Witer słaby. I tak jeszcze z korolem szmarił okom, że to zaran bude. No zaran jeszcze okej, okay. W nas 20 paru radusił. A po smutruce faktycznie już w sobotu tak kypota. 35 w okolicach Zielonej Góry, w nas 31. No, weekend będzie tepły, piatnicia, już 28
To jeszcze posmutno, znaczy w czwartek faktycznie. Już będę te bliższe, no 27 na zachodzie, 25 w nas. Tak, to tak postepenno bym powiedziała, że się robi tepło, żeby tot pik osiągnuty weekend. No, 45 to niebezpieczni, tak, to już teper. Podumajcie o tym, żeby się, jak te się tam wyberaty, ma te pre sobie łodu i wkrycia hołowy.

A my idziemy teper ślidamy Franciszka Kotuli. Idziemy do regionalnego muzeju w Jaśli. Tam stricza z tą postacią. Jak żyli dawne mieszkańcy Podkarpackich seł? Jak były ich codzienne zaniacia, zwykły, obriady? Odpowiedź na to te zwiedania budę możesz poznać podczas prelekcji ślidamy Franciszka Kotuli wandrowania po Jarach, Dolinach z Emilią Polak w hladaniu dawnej narodnej kultury i to ta prelekcja odbude się 18 czerwca 18.30 w Generatorii Nauk GEN w Jaśli. Stricza bude nachodom, żeby odkryty niezwykłą historię Franciszka Kotuli, badacza, kolekcjonera, lubitela narodnej kultury, jaki jest ochrany od zabycia spadkowiną Podkarpacia. No wczoraj w Gorliciach może było się wybrać ślidamy Józefa Baruta, toho, który dbał o Gorlici i jego okolicu, i ich okolicu Gorlic, a w czwartek w Jaśli możecie poznać inczu ważną dla regionu postać. Kim byli mieszkańcy dawnych seł na Podkarpaciu? Idę tu o obszar Podkarpackiego województwa. To Podkarpacia w tym znaczeniu. Jak wyglądało to codzienne ich życia? Emilia Polak zabere słuchaczy w podróż ślidamy człowieka, bez którego znania o narodnej kulturze tychże mieszkańców południowo-wschodniej Polski byłoby dnes o wiele mniejsze, biedniejsze. Franciszek Kotula ciwe życia perechodył po sełach, besiduł z mieszkańcami, dokumentował ich opowiste, zwykłe tradycje, zapisał świt, koty na naszych oczach odchodził już w minułe. Podczas prelekcji będę możesz poznać Nelem Joho to profesyjne życie, ale też pozaprofesyjne, ale też dolu człowieka, jaki w czasie okupacji angażował się w tajne nauczania i podziemną dialnist, a po wojnie współtworzył najważniejszy muzejny instytucji regionu. To historia o badaczu, autor paru dziesiątych publikacji, sotok dopisił, jak i swoje życie poświatył z ochronieniu lokalnej spadkowiny. Dużo ciekawych pewnie informacji. Budete się moczy doznaty. Wstupne darmo, generator nauk GEN, współorganizator Regionalnej Muzei Jaśli. A z Jasła przeskakujemy do Korosna. Tam wielodniowa podija, siła to mista. Wszystko zacznie się już w seredu, a potrwa do niedzieli 21 czerwca. Paru dni wypełnionych stryczami, podijami, aktywnościami rozsianymi po miściach, które warto odwiedzać Nelem od Siłata. Zaproszenia do striczy z tyma, które tworzą Krosno na sztoden. To pozaurzędowe organizacje, to instytucje kultury, biblioteki, edukacyjne placówki, neformalne grupy, czy mieszkańcy, jak realizują swoje inicjatywy. To ich dobry den naprawiony do mieszkańców i hosty. Ochota do besidy, do spilnego dijania, do odkrywania toho, co w Korośni dije się protiahom ciłego roka. W programie są spektakle, wystały, spacery, warsztaty, koncerty, striczy, plenerowe dijania dla dity młodzieży, czy też realizowane przez dity młodzież, dorosłych i seniorów. To jak raz to ta różnorodność wskazuje Korosno jak miasto kultury, sportu, rekreacji i zaspilnej aktywności. Miejsce, w którym jest prostor i dla wieloletnich tradycji, jak i nowych dumok, podkreślają organizatory. I pierwszym punktem programu jest baletowe widowisko A czomby ni, które zaprezentowane będzie w Regionalnym Centrum Kultur Pohranicza w Seredu 17 czerwca, znaczy w najbliższą Seredu zaran. Po entuzjastyczni przyjęci premieri
A czomni widowisko wertat na scenę regionalnego centra kultur pohranicza to spektakl, jaki uczy taniec, muzyku i różnorodne formy scenicznej ekspresji. Także będzie się tam wiele działo, bo na publiku tutaj i klasyczne choreografii, jak i intymne solowe etiudy. Są też momenty, w których baletnicia perenymat rol wokalistki stricza z artystami, jakie odmietują sztywne definicje i z ciekawością przekraczają hrane ci mecze żanrami. Cy balet może poruszać jak francuska śpiłanka i porywać jak wielki Broadway. Kiedy możesz pouczyć to te świty na jednej scenie, to warto też widzieć te czombyni. Obzerajte, bo bude też wiele dite na tej scenie występowało. Idemy dalej. Na czetwer zaplanowany jest jubilej 5-lecia artystycznej roboty małej sceny wielkich serc. To prezentacja fragmentów spektakli wspominały stricze w Regionalnym Centrum Kultury Pohranicza. To czetwer. Kiedy idę o 5-leciu, to w 5-leciu będą wręczane medali za zasługę dla Korosna. Prezentowane będą się korośniańskie pozaurzędowe organizacje na rynku. Będzie pokaz rocznego formułania szkła, to za to odpowiada Center Spadkowiny Szkła. Będą warsztaty krosno odbyte w Exhibrisi, to graficzne warsztaty na rynku, warsztaty planszowych i cyfrowych, digitalnych gier, gratowóz, game track, wawel track, sołodka tiharyuka. Zaplanowana jest też w rynku techniczna zona, strefa zdorowla, a w zachorodzi perd fabryką wężowych zegarów zorganizowana będzie muzejna strefa czasu dla wielkich i małych. Na sobotu zaplanowany jest po pierwsze rysunkowy plener, zaplanowany są też zwukowy spacery, zwukowe prohulki, projekt Hearing the City. Początek w Regionalnym Centrum Kultury Pohranicza. Zaplanowane jest też kuratorskie oprowadzanie po nowej wystawie. Przypominam, fabryka wężowych zegarów, to nowe miejsce na mapie Korosna. Zaplanowane jest też plenerowe kino w Galerii Sztuki Biuro Artystycznych Wystaw. I na koniec dnia zabawa tańczowalna. A na niedzielę od rana następny prohulki, to te zwukowe, ale też i historyczna prohulka po Korośni, a na popołudnie w programie Siłata Mista musicalowy wieczór w krainie bajok. To prohody to będzie w Regionalnym Centrum Kultury Pohranicza, tak samo jak i kulminacja Siłata prezentacja mapy zwuki Korosna. I to też odbudę się w Regionalnym Centrum Kultury Pohranicza. Program bardzo bohaty. Pozerajcie na site mista krosno.pl albo dajcie mi znać, to wam dam motuzok to bezpośrednio już do programu. I to jeszcze na koniec, bo jeszcze jem naszła w ten weekend koncerty dwa odbudą się w muzyczni Owczarny, klubie muzycznym na Szlachtiuskiej Rosy w piatniciu występuje Adam Czerwiński Terion. To artysta jedno z ansamblom przedstawił program z najnowszej nahrani w Los Angeles płatni Song for My Mother. To muzyka o jazzowych koreniach, ale też taka, która wykracza mocno poza ramy tego żanru. Będzie blues, funk, ale też paru country, hitów w stylu country w nowych opracowaniach. Adam Czerwiński to jest wydatny i znany polski perkusysta, kompozytor, aranżer i muzyczny producent.
nahrywał z cią plejaną polskich, inelem polskich zwist jazzu, żeby wyminęty to Jana Ptaszyna Wróblewskiego, Zbigniewa Namysłowskiego, Wojtka Karolaka czy Janusza Muniaka. Ale okrem tego jeszcze Nigela Kennedy'ego, Gary Barca czy Johna Schofielda. To artysty, z jakim współpracował. A na koncercie w Muzycznie w Czarny towarzyszy budu mu Kajetan Galas, pianista i organista. Laureat pierwszego mistrza w kategorii organy podla ankiety krytyki u magazynu Jazz Forum. Oficjalny artysta Hammond Polszcza. Dalszym muzykom będzie Marcin Wądołowski. Wydatny gitarysta i kompozytor. Na swoim koncie ma parę dziesiąt nagranych albumów. Współpracował z perodowymi, jazzowymi artystami w Polsce i zagranicą, ma z wspomnianym już Janem Ptaszyną Wróblewskim, Wojciechem Karolakom, Leszką Możdżerą, Krzesimirom Dębskim. To piatnicia. Natomiast w sobotu wystąpi Billy Neal i towarzyszyce będzie mu Adam Czerwiński Band. Billy Neal to brytyjski wokalista i kompozytor, jaki od roku mieszka w Australii. Występował też z różnymi muzykami i ansamblami. Medzień, czy ma supportował, czy może był proszany na występy przez Roberta Planta czy Mika Jaggera. Współpracuje też i z polskimi muzykami, merzyńczym, a zaspomnianym Adamem Czerwińskim. No i to te efekty tej współpracy w sobotu w Muzycznie Owczarny. I to chyba na dnes tylko. Jeszcze świadczujemy zaran, to i na zaran na pewno da nasz to ciekawe chowa najdą.

ważnych dla nas, jak lemkiwskiego, rosyjskiego wspólnoty, ale ważne też i szeroko w Polsce, bo ważną wystawą jest wystawa formy prysutnosti sztuka lemkiw karpackich Rosyniu, jaka odbija się szerokim echom nie po Warszawie, ale i dużo szersze. Wystawa cieszy się bardzo wielkim zainteresowaniem. A przed nami poślidni towarzyszu czy podii, bo czas wystały no, pomaleńkę bliżej się gukincioły. Wystał w etnograficznym muzeju w Warszawie, Dzierżawnym etnograficznym muzeju w Warszawie. Może to obzraty jeszcze do kwincia czerwca, tak że spiszcie się. Sotki tysiące, dziesiątki tysiące osób już to tu wystało wydiło. No i same te statystyki wskazują, jak to ważna wystawa dla Polszczy, bo no, my same nie narobiliśmy, my same jak Lemke Rusyny nie narobiliśmy tych statystyk. Za to pokazuje to na potrzebę wykrzynowej wspólnoty, żeby poznać nas i z toho boku. I kiedy idę o towarzyszu czy podii do tej wystawy, to my dzieńczyma w najbliższą niedzielę możecie wybrać się na warsztaty na Lemkiwskim Puty, na Lemkiwskim Szlaku. To stricza, która będzie poświęcona chyży. Chyży jak symbolu codzienności, wspólnoty, zakorzenienia. Drewniane chyże były charakterystycznym elementem regionu, wskazywały by blisku relacji człowieka z naturą i lokalną tradycją, jak podaje muzej. A na warsztatach na Stryczy będę mógł zrobić trójwymiarowy model chysz, przykraszany patchworkową metodą. Pak chyży będą przykraszane, udekorowane w połączeniu tradycyjnych motywów z współczesnym podchodem do koloru i do ornamentu. Warsztaty będzie wiesz Maria Lewandowska, pedagogzka, jaka specjalizuje się w kulturno-sospilni animacji i artystyczni medialni edukacji. Wieloletnia edukatorka, teper specjalistka do spraw edukacji w Dzierżawnym Etnograficznym Muzeju. Dietisz jak teatralna instruktorka, ma wielkie doświadczenia roboty z młodzieżą i dorosłymi osobami. Współpracowała mężczyńczyma z Nacjonalnym Centrum Kultury, Muzeum Polin, Teatralnym Instytutem i inczyma. To takie warsztaty. Możecie też wybrać się to samego dnia popołudny na Stryczu z artystką, której robota prezentowana jest na wystawie. To Strycza z cyklu Prysutna. I Prysutna będzie artystka Aleksandra Bodnarczuk. Stryczą z nią będzie nachodem do besidy o jej robocie, która jest prezentowana, a je to nahrania. Film Mamko moja luba. To jest choreograficzny film, jaki przedstawia dwie żeny, jak tańczą po obszarze kolesa. Ich ruchy budują historię o pamięci, o relacjach między sobą, międzypokoleniowych relacjach. Artystka razem ze współpracowniczkami hosnuje kostiumy inspirowane tradycyjnym obleczeniem z regionu Medzila Birciu. Rosyjska, oczywiście, też karpacka obszar. Film zanima dosobliwe miejsce na wystawie i był nagrodzony mężczyńczyma zwaniamy Best Dance Short Film na Heart of Europe Film Festival, czy Best Art Dance podczas Europe Music Video Awards. I podczas Stryczy będę mógł widzieć i pobesidłać z artystką Aleksandrą Bodnarczuk o najnowszej jej produkcji i filmie, o którym besiduje, że nic w tej robocie nie jest w pełni tradycyjne. Korinia projektu rozdychają się od plenerowych scen pod Karpatami, przez wypełnione zapachem kapusty, pełne ci chramiu w południowo-zachodniej Pensylwanii, wzdłuż niezrachowalnych baletowych
elementów do ćwiczeń. Teraz horia, czyli ta prowadzona w alumni gym po jej studio w Hennepin Center for the Arts. Corina, te roboty rezonują i pulsują wytrwałością i nostalgią. Wszystko to podporene je ciekawością mamy i odpornością diłkę. Jarosen był, jest i budu. Zwłoczyt intrygująco. W dalszym programie Towarzyszu Czych Poli jest w poślednim tygodniu już terwania wystawy debata pro stan kultury i języka LMQ. To ta debata odbuda się 25 czerwca junia o 18 godzinie. Stricza ma być refleksją nad spadkowiną i współczesną przedstawnictwem LMQ Rosyni w europejskiej kulturze. W debacie uczestniczyła Oksana Graban-Lichtańska, Lidia Stefanowska, Jurij Staryński, Michał Szymko, też ja, a westy debatu będzie doktor habilitowany Piotr Majewski. I seret kwestii, jakie będą obysiduane, będzie rola języka, też konkrety, kiedy idę o prysutność tego języka w edukacji, w wydawnictwach, w mediach, w prysutności w mediach, w internecie. Będzie temat pamięty i mecze pokoleniowej traumy po akcji Wisła, o relacjach z drżawą, z maszynową polityką. Będzie zaznaczona tema folkloru versus współczesna twórczość, o digitalnej przyszłości kultury maje być też i besida i o ekonomii kultury, bardzo dużo tych kwestii, a na debatu poświęconych jest dwie godziny, bo może się wszystkie prelegenty wyroblać do tych wszystkich kwestii. W dalszym programie jest ciężko nazwać to, żeby to był występ, koncert, to taka prysutność bycia razem z artystką Julią Doszną. Artystka to ta bude muzeju przez sobotu 27 czerwca w ostatni weekend i prostory ekspozycji wypełnić śpił na żywo Julii Doszny. Dumam, że to będzie wyjątkowe odbierania i samego śpiu, i prezentowanych na wystawie obiektów. Także to no, wyberte się. W oryżnych godzinach artystka będzie wypełniała swoim śpiłom, emocjami, refleksjami prostory muzeum. I to samego też dnia stricza praszczania z wystawą, o kulisach wystawy od pierwszej idei, przez hladania tworił, aż po pośrednią formę ekspozycji i reakcji publiki. Domam, że to bardzo ciekawa stricza bude, a w niedzielu o 14 bude prochodziło pośrednie kuratorskie oprowadzania po wystawi formy, prysutności, sztuka LMQ i karpackich Roseniu. No, ciężko to będzie powtórzyć, taką podiu, posiadają o ciłosty tej wystawy. Prosto nie trzeba będzie powtarzać, trzeba będzie wydumać, że to są inne, że to są nowe. Tak, że to bardzo się cieszę, że to ta piłpareczka jest tak wysoko powieszona.

A to była czerwona nowość Dynes na antenie Radia LMFM, Skyler i raperka Lona Lona. A to ty chorowy czas, tylko które tam może było lekko wyczuty, to wieriowka. Moi drodzy, jestem jak to jest do izdu, do naszej bursy Liti, bo dołucha zaczyna się remont, przebudowa krzyżówki, która jest tu na trasie do bursy. A jak to bude wyglądało, to chyba trzeba bude się w bardzo wielką terpelewist uzbroić. Jeszcze nie skończyła się budowa ronda przy ulicy 11 listopada, a początkiem lipca ma zacząć się remont w ciągu wojewódzkiej drogi Gorlici Dukla w tym fragmencie przed bursą koło sklepu Dukat. Bude to remont, a właściwie przebudowa skrzyżowania Dukielskoj, Ariańskoj i Szpitalnej. Realizowana to bude firma Godrom. Na razie trwa opracowania organizacji ruchu, które bude wedeny na czas robić. W porozumieniu z Zariadą Wojewódzkich Dorych w Krakowie wypracowano zostało nowe rozwiązania i zakłada to uporządkowania komunikacyjnego układu przez rozdzielenia na dwa okręgi skrzyżowania. Idea skrzyżowania Szpitalnej z Sienkiewicza i Ariańskoj z Sienkiewicza. No, cykałem, jak to będzie wyglądało, czy prosto zostanie zlikwidowany parking przy sklepie, bo tam auta sobie tam właśnie robią to drugie skrzyżowania przez ten parking. No, poczekamy, to się doznamy, ale ciężko sobie mi wyobrazić, jak będę wyglądał ruch w tamtym miejscu, bo jest to bardzo często uczęszczany fragment drogi. Każdego dnia przejeżdżają tam tysiące aut. Jest to tranzytowa droga, fragment. No, będzie ciężko. Będzie ciężko. No, dobrze, że wtedy life you neje. To jak się budu w korkach, bo jak budu stoja w korkach, to one budu się spiżniała. Cykałem, że to z tego wyjdę. To rozwiązania mają poprawić bezpieku przede wszystkim, a na usprawnienia ruchu przez Gorlici największe wlejania mają maty obwodnicia, zachodni obchód miasta, jakie od roku jest w fazie furt obdyskutowań. Żeby nie powiedzieć, że i Marii na razie za 2,5 miliona złotych ma powstać dokument, który się będzie nazywać opracowania wielowariantowej koncepcji budowy zachodniej obwodnicy Gorlic w jedno ze zdobyciem rozwiązania o środowiskowych uwarunkowaniach. To jeszcze kus pożdemy, aż obwodnica realnie będzie zrealizowana.

0: No to pójdziemy do kina, przed nami jeszcze w ten weekend dwie premiery. Jedna to italijsko-izraelska drama, jaka opowiada to o Iranie po islamskiej rewolucji i w tamtej drżawie, jakie odbyło się w 1989 roku, uleci Teheranu patrulowane przez sochranitelium moralności. Fundamentalisty, które nie mają kontrolu nad uniwersytetami, żeny muszą nosić hijab, a ich swobody są ograniczone. Lektura zachodniej literatury staje się aktem buntu. To film, jaki ma swoją premierę w 2024 roku, był nominowany do jednej nagrody. Ma 5 na 10 ocen krytyki. Drugą propozycją jest przygodowa drama na amerykańskiej produkcji w reżyserii Michaela Sarnowskiego. Więc już napisał scenariusz do tego filmu i jak wyczytałem w jednym z komentarzy, to kiedy byście się mali nastolaty na rozrywkowe, przygodowe kino, to się rozczarujecie, bo bliżej tej produkcji do artystycznego i autorskiego kina to może nie będzie rozczarowania, a jak raz zaskoczenia. Robin Hood, koniec legendy. Na hołowok tego filmu tak właśnie złoczyt. No i mamy Robin Hooda, jaki teper wił życia bandyty, naznaczone nasylstwom, kyrą i oterplinią. Pochodził się z tym, że każda czerwona bitwa to może być jego poślidnia bitwa, ale dola pysze dla niego inczej scenarii ciężko ranny i trafia do opieku tajemniczej żeny i poznaje Diucza, który horozyt śmiertelna niebezpieka, staje w jej obronie, przekonuje się, że borba o niewinne dziecko może być jego najważniejszą borbą o odkuplenia. I w roli Robin Hooda Hugh Jackman. Tak to ten film od tego weekendu w polskich kinach i jakich na horyt na jego konti, a ocin też nie wyczuł. To jest to premiera, bo jeszcze bez punktu. Moi drodzy, pozeram na zegar, to pokazuje już 10:41, znaczy cię wstychnu, uszlem się z wami popraszczaty, pożelaty miłego dnia i zaprosity na zaran. A na koniec trybunie tutki z Marlo Aktywatorom, kiedy góry wołają in top. Majte się dobry, Natalia Małacka-Nowak.
1: Kiedy góry wołają, odpadzieć im trzeba, sztyrbne percie zdobywać, by być bliżej nieba. Spłozi raćka wysoku, orał gniazdu wie, kany między turniami kłazić.

oczy, pozerajucoj w oczy lem. Prytul żenia waniczków.

Słuchacie LMFM. LMFM. Pierwsze nasze radio. LMFM. Pierwsze lemkiewskie radio. LMFM. Rosyjskie radio.

Szanowni słuchacze, witajcie po dwutygodniowej przerwie w programie Register Zabytków. Mam nadzieję, że czas, kiedy na antenie radia programu nie było, poszła tyle z na samodzielne, empiryczne zwierzania radiowo poznanych osobliwości Lemkowyny. Już przez bliższe jak pół roka doznaliśmy się w możliwej dokładniej stupeny wszystkiego pro prawie 20 obiektów, jakie znajdują się na naszej rodzinnej ziemi. Najbliższe poznaliśmy cerkwy, bo też i one są najpopularniejszym turystycznym obiektem Lemkowyny. Dnes poszerzymy to znania i do kolekcji zabytków Radia LMFM dodamy następną przedstawicielkę drewnianej sakralnej architektury. Cerkwą świętego archistratyga Michała z Łosiowo. Teper jest to filialny rymokatolicki kostel świętego archangela Michała, ale po kolei zapraszam horiaczo. Zakla perejdemy już bezpośrednio do dneśniej temy, choć jeszcze objasnety czom chosnują nazwu Łosie. Taka forma prydawnikowa chosnowana była dawniejsze, co bliższe w tym Łosy koło Krynyci, gdzie znajdujecie interesujące nas dnes cerkwą, by siedłano, że sztosy jest z Łosioho, sztosy susiduje z Łosią. Współczesni najczęstsze styczamy się z nazwą Łosia, sztosy jest z Łosił, albo sztosy susiduje z Łosiamy. Ale w związku z tym, że w mene w chyrze wse było Łosie, to będzie mi lekszy chosnowaty to tu nazwą teper, choć ona może i już nie tak popularna. Cało Łosie znajduje się w gminie Laboła nowosądeckiego pobytu. Jest jeszcze drugie Łosie, po susicku nie do Krynyci, a do Gorlec, w jakim też znajduje się kras drewniana lemkiwska cerkwa. Ale my dnes znajduje to będziemy się właśnie w zachodniej części Lemkowyny w susictwie Roztoku, Berestu, Nowej Łesy, Cyłgrynia. To cało, jakie najbliżej susidują z Łosią. Łosie lokowane było na Wołoskim prawie w 1588 roku przez Joana Branickiego z Zabielcza, pana Nawojoły i Wielopola. Prywilej na sołtystwo dostał Kuźma z Boguszy, a w prywileju zaznaczono, że jeden łan ma byty jak propopone, znaczy przeznaczony dla cerkwy, dla świątynnika. Nie informacyjcy, Łosy funkcjonowała w tot czas okrema parafia. Potwierdzenia na istnienia cała znajdujemy w zapisie datowanej na 1602 rok. Zapiska tykacia prywileju, też nadanego przez Joana Branickiego, ale tym razem jest to prywilej dla parocha z Nowej Łesy. Choć z poborowy register z 1629 roku jeszcze tołdy cała nie wymieniat. W 1649 roku Łosie wymieniane jest w aktach kryminalnego sudu w Muszyni. Łosie znajdowało się seret seł, jakie spiutworyły tzw. muszyński klucz, to jest dzierżawu krakiwskich biskupiów. Majątek, jaki od początku XVII stulecia znajdował się w rękach lubomirskich. Lokacyjne uposażenia parochii Łosy nie zachowało się, bo w prywileju z 25 czerwca 1656 roku Aleksander Lubomirski, didycz nawojowy, stwierdza, że, i tu cytowania, cerkwa ze światłej unii ostawlajucza w moim seli Łosie zwanym, dotem nie jest nijakoj, jakubym ich prezbiter, bo paroch tamtyżni siał trymaty. Nadaje proto świątynnikowy Matiaszowy dany łowyczoły i jego następcom swobidnu od tiaharyu podatkiw, kowekowsku rolu albo zahorodu.

przysłowiornych parafii Głosy w 1795 roku wynosiło 285 osób. Okrema parochia Głosy fungowała jeszcze 4 roky późniejsze. W 1799 roku austryjsko własty pouczyli ją razem z parafią w Neuwesy. Można i te informacje już w licznikach tarniwskiej eparchii z 1982 roku, jaka by się duje o uposobieniu

I po małe kończymy nasze radiowe studia nad cerką Hołosy. Już pokus znamy, jak wyglądała i na zaumnej i w Seredynii. Na koniec jeszcze żmeneczka uzupełniających informacji. W chramie wiernych połała jest po Seredynii płaska, ale po bokach preścinach jest zakrylena. Natomiast w babynce połała jest ciłkowita i płaska. A na kinciach płoszczyn obok połał przy pomocy nabytych profilowanych listów wydzielono płoszczyny plafoniu. Listołki są podwójnie rozdzielone pasom malowanego ornamentu. Profilowaną listą zwieńczono też lamperię, jaka znajduje w chramie wiernych i babyncym. W prytworii ściny w Seredynii są doszkłane pionowo. Dwery do babyncia, podobnie jak w innych cerkwach, obyte są doszkami w formie rąbu, oddzielnym dla obok krył dwerów. A główne dwery do prytwora obyte są doszkami też w formie rąbu, ale z pilnego dla obok krył. Dodatkowo jeszcze obyte są ćwiakami. Rozmalowania wkryła ściny w ołtarii, chramie wiernych, podczas też i lszyła się polichromia w prytworii. Są to dekoracje hołowni o ornamentalnym charakterie. Lamperie mają imituaty w ogóblinia. Ornamentalne pasy na połałach i w tli plafoniu wypełnia powtarzalny motyw stylizowanego kresta. W plafonie w chramie wiernych znajduje się figuralna kompozycja, jest Święta Trójca i czterech ewangelistów. Na parapetie choru płaszczyny wypełnione są rokokołym ornamentem i motywem triramennego kresta po Seredynii. Ikonostas je wzhladninowy, bo deatnecetowiczny. Za prestolnej ołtarek ma barokowy charakter, myślecia w nim obraz opłakowania Jezusa Chrysta z wiznacetowo stolicia. W chramie wiernych pomieszczono dwa barokowe retabula z ikonami Woznesienia Bohorodyci z 1785 roku i Rozpiacia Jezusa Chrysta. To obraz z 1829 roku. W Rysnecie znajduje się obraz Świętego Mikołaja z pierwszej połowy XVIII stulecia. Dwie stare procesyjne korugły, komplet łałok i wał i komoda na liturgiczne obleczenia. Kubatura łosiańskiej cerkwy wynosi 300 kubeków. Prostor po ziemi to 160 kwadratowych metrów. Kiedy chodzi o remonty cerkwy, to bezpośrednio po wojnie w 50-tych rokach remontowana nie była. Dopiero w 1968 roku wtedy wymieniono część zewnętrznego gontu, naprawiono wkrycia dachu, zamontowano też wtedy w cerkwy elektryku. A w 80-tych rokach 20. stulecia wymieniono cały gąt na cerkwy, całe doszkłania i zbyci, zrobiono chodnik i betonowe schody przed wchodem do cerkwy. W 90-tych rokach natomiast zrobiono antykorozyjne zabezpieczenia dachu, naprawiono wkrycia dachu, przy czym zatraczono czas drobnic, jak na przykład wgublinia prywatnych litarń. Wtedy też oczyszczono, zaimpregnowano i podczas te wymieniono drewniane glemsy. Najpełniejsze w tym czasie została rozebrana też bramka wchodowa i czast ochorodzenia na wysokosty wchodu do cerkwy. Koło 2000 roku zaimpregnowano cały gąt na ścinach, wyczyszczono i uporiadkowano murowane ochorodzenia. W Dyrżawnej rejestr zabytków cerkwą była wpisana 5 wersja 1964 roku. Dnes 19 sierpnia 2015 roku w radiowy rejestr zabytków Radia LEM FM. I na tym kończymy właśnie. Dziękuję Wam za uwagę. Program zrychtowała Natalia Małecka-Nowak.

Лем FM 106,6 Горлиці, 103,8 Полковичі. Лем FM – то твоє радіо.

droga. Kiedy bym na psy zyszał, byłbym architektą. Lemkiem się ostał, zawód mnie poetą. Kiedy bym na psy zyszał, byłbym architektą. Lemkom im się ostał, zawód mnie poetą. Bo chodziłem do technikum budowlanego z początku, także jakbym załeżał, to bym był może...

0: Dobry wieczór. Witam w poniedziałek, ale nie na lekcji lemkińskiego języka, lem na słuchowisku. Tak, jak im zapowiadała, na razie, jak chodzę pro lekcji pererła, budeme się stryczaty w poniedziałki tyż na słuchowisku. Ich dneska 17. czas noweli Petra Polańskiego Partyzant. Zapraszam bardzo serdecznie. To hajmon mi... Hej... To twój dido, ty wnuk Hajmoniu. Aż to z nim. Siedzieć iszczy zaperty w opańskim dworze. Taki już człowiek, dziwny człowiek. Znasz, zaperli jego imenę. Ta o niewielki czas czujemy pod naszym zapertią jakysy ruch. O chwilu dwery chpale wyważeny. Przed nami stojali łańko z trofymkom. Chwariat nam, że potajemni wsunuli się do dworu, że nechodny byli sterpity, jak trymajut nas zanycz w zapertiu, chyby zwirynu, i że czas się braty domił. A Hajmon, ot taki czudny człowiek, tot dido twi. Ne pidu, gwaryt. Choć miariszte, ne pidu. Choć małbym tu chmeraty, a znałbym, że potajemni jemne wtikał. Nit, powidat. Hajmon poza pleczy ne zna wtikaty. Prosto do ocz staje, a chyłką boczką się nie zomknę. Nie pomochło nasze bożenkania. Ostał tam, ja piszła. Bo i jak nie było i ty, kiedy jest się mi wernął do życia. A dnes jem tu przyszła do cerkwy, do czudotwornej preczystoj się pomolity. Klaczam i wyklaczała jem, wymoliła. Dneska tu wymieści wszytkę seła z osmyrecznoho ludę, tu z rozhirnoho, z medze brodia i z koliczna i z dalszego beskyda. Pred dniami chodyli po sełach komisare i hołosyli, żeby wszytkie gromady jawyły się hneska w miści. A ja lem do preczystoj iszła i wysłuchała mia. I lubiacza maty, jedna z tych, kotrym dola hirky dny po szerokich Karpatach sudyła, prożywaty ciłowała na nowo czoło swojego syna, szto krasom jej Wasyla i przypominał. Przypominał młody roky, koli to jej czorny oczy i kosy niewolile szuchajskie sercia. Popit cerkownym horbom ciłkom ustupyła mraka i hejby na doliny wkazało się misteczko. Wyzerało dnes po światocznomu. Tysiaczy naroda ho zastelili. Hromady ciłoho okruchu jawyły się, jak było reczene, komisariamy w oświatoczni odeży. Mistoczko minęło się od barw. Czorny hałaty żydził, czerwony odinia żen, biły soroczky selan, barnasty łuńky, czypowy, wszytko się zmiszuwało wo jedną pestru kraszanku. Po sredyni rynku rozmistyli się hromadzkie straszyny, sywydidowe, szto iszczy cesaria Josyfa i Maryju Terezu pamiatali. A hyn z kraja dakus selane z protysnoho. Wszytkie w uhorskich hołoszniach z bliszczaczyma prykrasamy na grudziach, opojasany szerokyma, berech saskyma czeresamy, z wpiatyma poza ni lechkyma topirciamy. Samy, że wysoky, pochynawy, z temniawyma leciamy, czornyma bajusamy, w krysatych kapeluchach na hołowi. Zanyma, że kolczawiane, mało chorostu, ale nabyty w sobie, szeroko pleczy, wo szlachockich na czerwono obszywanych żupanach z osywoho sukna w barnich kuczmach. A dalsze medże brodiane w skorianych łajbokach, łykowych kierpciach z wyholenyma paszczekamy i dechciuwanym wołosiom. Wszytkie one przyszły neznajuczy za czym, poszto. Hołosz ene było ta i przyszły. Jeden zwidował się druhoho, drugi trzeciego, a tot ramena wtulił, czudnie odpowiadał. Słuchajte! Besidował medże kolczawianamy starej prysadystej muszczyna, operszy się na kosturi. Hoczete ta powiem, szto idę. Na niedobre się zanosyt. Uż od dawneczka śliżu, wydżu, że się sztosy szokuje. Snyła się mi wczera perlyczka, ona dziubała kurtyciu. Smotriu, a to cyne pawa? A pawa znate, za neczystym stoit. A pak witowa rozpowidała, jak prysiażny chmer. Ne złożyli zila do truny, chmerec się wernął, a oczy mał czerwony. Cyny na nową krął się zanosyt? Aczyj! Inakże rozwodył się medże proty śnianamy. Prowizor, szto jeszcze samomu Napoleonowy szablom popit niz wymachował. Hołowu dam, chwary dwin, jak ne toto. Kamera dołchy pożyczkowy odpuszczat. Za one zerno, kotre chłony, kiedy hołot był, brali ludę z kameralnoho szpychliria. Kamera sia selanam prymylat, didycze sia iżat. Szto kamera, to nedomena. W domie miejscowego parocha też brmiło życia. Susidowe zas się zjeżdżali, ich lycia były rozradowane, promenili. Horiaczo rozprawlali, zaterali ruky i pozerali czas od czasu na rynok, hejby czochosy wyczekuwali. Jełtym z materiu zyszli od cerkwy i mieszali się medże na rit. Jełtym, diżdyjte! Boże, czy to wy? Wy, prawdywej, żywej Jełtym? I wy idete takim spokojnym krokom, teper w taki den. Paroch Dunowicz wziął Jełtyma pit ramia. Wy wtekli? Zaprawdy, wyrywali ste się tym rozbijnykam, tym beciaram. Ot, do czoho wede rewolucja? Do takich band, do obirwania wsiakoho suspilnoho poriadku. Taki epilog rewolucji. Ona pereminiat sia konec kińciom w szalenu ryzyju. Ta chneska jełtym radist dla nas. Chwarył jem ważny wisty już dawno prychodyle z Widnia. Chneska den, jakoho ne bywało i ne bude. Ot, dając znak, buben byje. Pod mehyn na horboczok. Od tamale wszystko budeme wydity. Paroch i jełtym pidyszle na horbok, z kotroho dobry wytno było zobrany narit. Wraz zaczudował się paroch, pretnym jełtym klaczał. Reczte mi, prosił tremtijuczy, powiczte, ona ne duch, Nit, zaprawdy ne duch ona. Kto ona? Maty, moja maty.
1: Wasza maty?

a tym samym i naród, bo wyszą je mzneho. Hajmon mi, ona. Paroch net jamył, wzerał się lem w jołtyma. Nach dneska to już wszystko. Na następny odcinek zapraszam już w piatnyciu. Dziękuję, czytała Monika Tylawska.

0: Komar kosit.
1: Komar kosit.
2: Muszka zagrabuje.
3: Komar kładę do kiboczkę.
4: Muszka pretoptuje.
5: Komar mózgu zagaduje.
3: Rad by się żonety.
1: Owad rybik premieruje.
6: Rad by drużbą buty.

0: Witajcie, drogi radiosłuchacze. Heł Mirek Warhart ze zachodu ze swoją audycją tam w chorach Karpatach. Choć to moje relacje nagrywane są ze zachodu, to za jedno wspominamy na Lemkowinu. Pradziedzisku ze mną wszystkich naszych ludzi, gdyby oni nie odeszli i gdyby nie byli rozmytane w szerokim świecie. Dneska zapraszam na program, któremu jem dał na głowę
1: Historia agentów.
0: Zapraszam do słuchania besidy. Bo jesteś schobieni, tak?
2: No.
0: A wasz rodzice z Hirto wtedy powiedzieli?
3: Mama była poczata w Bortnim, a rodziła się w Macyni. A tato sąd z Świadkiłki. Czyli tam kus dalszy od Bortnowa. Mhm.
0: Jak mają na imieno wasz nianio, mama i wasze didoły z jednej i z drugiej strony?
3: Znaczy, mama ma na imię...
0: I by się rodzi.
3: Mama była, miała na imieno Emilia Kłoczka. Było nazwisko panieńskie. Urodziła się w Macyni. Babcia była z Bortnowa. A nianio był Wanio Kopcza. Urodził się w Świadkiłci. Obecnie się nazywa Świątkowa Mała. Tak, Mięcinka się nazywa ta dawna Macyna. To też nazywa Mięcinka. Nie wiem czemu. Moja babcia była Kłoczka. Natomiast jak gdy o babciu z czyli mojego dida żenu to była Kościak i ona była z Osznycy albo z Kotani, nie pamiętam tego dokładnie już.
0: Wy jako tak one mają syny kole takich ciągotych prograniczkach?
3: Nigdy. Choć siła rodzina mojego taty jest na Ukrainie.
0: Bo lelemkami potrzebuje
3: tak, ale mi i do chciły chaty. Zresztą moja mama i babcia nie były na Ukrainie. Jednych i drugich chcieli wertaty nazad. Guido mał pecha, rodzina, znaczy mojego tata, niania, wyjechała na Ukrainę w 45 roku. Nianią nie stigli, bo byli w Krasnej Armii. I nie byli dobrowolcami, nie byli normalnie wzięci jako wojak, jako chłopcy, z kogo tybą 19 roku.
0: A reszta
3: rodziny... Tak, 21, proszę.
0: A reszta rodziny tak dobrowolnie pojechała na Ukrainę?
3: Tak, no moja mama, znaczy moi Guido chcieli jechać na Ukrainę. To był taki, to był gazda. Coś, co znam, był sołtysą wtedy, był gajowym, no chyba, no sporo gazdziłku mam, ale dumał, że to mu najlepszy. A to mi z moja mama i moja babcia byli wse bidne, no i też, jak im obiecali, to dobrobyt, że desut jest tak dobry, że nawet płoce są kołazami, chorożene, to też pojechali. Ale moi dido mali pecha, bo pojechali aż pod Charkiw, jak się dogadali, gdzie przyjechali, jak sobie trawę pojili, to gdy znaleźli, że trzeba wertaty nazad. Niszli do Lwowa, a tam im powiedzieli, że koniec. My jesteśmy już grażdanin Sowieckiego Sojuza, my jesteśmy podpisali deklarację narodowościową i teraz wy żyjecie gdzieś, w Sowieckim Sojuzu, na Radzieckiej Ukrainie. No i zeszli tam później na południe, koło Stanisławsku, że to była Stanisławska Oblast, to gdy się nazywała, czyli dawno województwo stanisławskie. Powiat Kałuż, Lajon Kałuż, tam dość dużo ludzi właśnie było, dość jakby się tam dużo. Jakim cudem tam się tylko pozbierali. Teraz faktycznie jest taka enklawa rękijska, najbardziej aktywna chyba. No i bo przecież to ensemble z tych ludzi, studenka, który był już takim ensemble. To pokolenie, które pamiętało jeszcze czasy, kiedy żyło na Lemkowie. A mama byli bidni, no to piszli, bo też chcieli to zwolić przechód. No ale oni mali szczęście, bo oni dojechali na teren dawnej Polski, jeszcze administracyjny, koło Tarnopola. I z celi się nazywała Pidzamocza, czy Pidzamocza, nie znam dokładnie. Tam pobyli rok czasów w kołchozie i uznali, że lepsze krepanie było w Polsce, na Lemkowinie, jak na Ukrainie. Byli greokatoliczki. Piszli do księdza greokatolickiego, bo Polacy, którzy tam żyli, wyjeżdżali i tam sobie załatwili papiery, że oni są miejscowi. I na tych fałszywych papierach wrócili się nazad do Polski. Jeszcze taką zaprzyjaźnioną rodzinę z Kołtki,

0: Sotto un po' di smazzina. Sì, ce la sono tutta rovina per due. L'iniziativa buona moja baba. Nadia Horvath, która z domu była kołtko, pójdę Andrzej, była mieszka do Bortnim. Jak będę twoi baba, to ja była do Neska na Ukrainie. Nie znam, od Kasia taka inicjatywa, znaczy taka wyobraźnia, no instynkt samozachowawczy prawdopodobnie mojej babci, która była tym spiritus movens, że po prostu wyjechali. Myślę, powiedziała mama, że jak przyjechali do Peremyśla, z transportu się skoro ewakuowali, powiedziała piszą przez mis na Sani, i to był listopad, musiał pojechać, żeby ich zatrzymali, jeśli nocami i nic świadomi. No potem w czerwcu przyszło polskie wojsko i kazało się zbierać z drugą stroną. Także akurat oni widzieli i wschód, i zachód, tak można powiedzieć.
1: Zapowiedzmy jeszcze o jednej ważnej sprawie. Okrem tego, że to w dłuższym stłuszczeniu rynku, to też należy do innych rosyjskich organizacji.
0: Znaczy, to jest międzynarodowa organizacja, Światowy Kongres Rosyjski. Kongres to jest jakby taka, to jest podwójna nazwa, to znaczy nazwa organizacji i stricza. Gdzieś to jest ma nazwę kongresu, do której należą Rosjanie żyjący na Słowacji, na Ukrainie, w Serbii, w Rumunii, w Madziarach, a nawet na Czechach, że nie wspomnę o przedstawnikach Ameryki i Kanady. I to ta organizacja funkcjonuje już, no oczywiście Lemko też należy do niej, stowarzyszenie należy do tej organizacji, z swoją założycielą w 1491 roku w Medzirabicie na Słowacji odbył się pierwszy międzynarodowy kongres. No i myśmy tym czynną założycielą organizowaliśmy tutaj dwa kongresy. W 2013 w Krynicy i tak samo w 2005 w Krynicy. Zabójstwem w Chorwacji. Ostatni kongres był akurat w Chorwacji. Teper będzie na Słowacji, prawdopodobnie nie znacie jeszcze. Była mowa albo o Medzirabiciach, albo o
1: Stanach. Jak czasu się odbywa? To
0: dwa roku. To dwa roku. I
1: organ... Za każdym razem w innym państwie.
0: Tak, za każdym w innym dzierżawie i organem wykonawczym jest Światowa Rada Rosyjska, która jest tym jedynym członem od czasu założenia kongresu. Przez jedną kadencję byłem wedoczym Światowej Rady Rosyjska. Także no, to jest taka moja działalność międzynarodna.
1: To daje Wam i samemu stowarzyszeniu LMKiU przynależność do tej organizacji.
0: To znaczy poczucie jakiejś spinoty, tak, że nie zmieniam samy. Pewno, że taki, że hołosy są różne, bo uważają, że to taki jakoś jest taki jakoś anachronizm. Ale nikt już o niczym nie wydumał. To jest krytyka. Jest dobra, kiedy jest konstruktywna. To my wysiedlali na ten program obatry. To jeżeli ktoś uważa, że program jest taki czy nie inny, no to się włóczy. My jesteśmy bardzo otwarte. Natomiast jeżeli ktoś uważa, że krytykowanie, że kupienie biletu upoważnia do krytykowania szutkowo, to jest kurs nie w porządku. Bo jeżeli byśmy chcieli mieć ensemble, większy, znaczy lepszy, że niby jak nie ma znanaka lepszy, no może być puls na przykład, ale puls jest niedostępny, bo puls ma to raz, że jest strasznie drogi, więc słuchaj, jest profesjonalny ensemble, a po drugim to ma jego metodę, ma jego dowolenkę, czyli urlop, koncertuje do kinia lepsze, a już wstępnie nie koncertuje, bo mają urlopy mają. To byśmy musieli pieniądze te bilety. Ensemble są ważne, ale najważniejsze jest klimat, żeby być razem. Bo jeżeli ensemble jest podstawą do tego, żeby przyjechać, to jak miałeś na ciebie przez takie prywatne kursy, jak będziesz miał w tym roku ensemble? A znam, że nic żadnego ensemble nie będę widział, bo bo pomagać po prostu, bo jest współorganizatorem. Także konsumpcja to jest jedno, ale powtarzam, jak ty się coś pochcił poradny, tak jak ja zaczynałem, tak jak zaczynała Olena Duć. Żeśmy przychodzili, żeśmy się chcieli włóczyć, a nie przychodzić, posiedzieć, ponarikać i pić domy, bo to jest taka, to jest taki komfortyzm.
1: kuste zboczyły z Thanos.
0: Nie, no ja nawiązałem do tego, żeśmy potem wysiedliwali, że ludzie mieli czuć, że to, że ta, że program, że to, że tamto. No to jest powiem, program jest uzależniony od możliwości finansowych organizatorium. Organizatorzy nie biorą złotówki za to, że przygotowują. Bo to jest po prostu, to jest czysto, to jest nasza inicjatywa, nasza ochota do tego, żeby coś zrobić. A nie wiem, żeby zrobić, a nie wiem, zrobić, a nie zarobić. O tak to trzeba powiedzieć.
1: To już wydałem, ale będziemy się jeszcze do Kongresu Rosyjnego. Poszło nam to Kongres Rosyjny?
0: Kongres powstał po to, żebyśmy się spotykali i jakby wspierali nawzajem i wymieniali doświadczenia, żebyśmy mieli poczucie pewnej spinoty, żeśmy żyjemy w rozszmarenych w 8 dzierżawach, ale mamy to samo korzenie. Bo prawda jest taka, że i Serbia, i Chorwacja, to cud jakby, czy Czechy, to oni nie są jakby autochtonne, tylko bo ich korzenie to są Zemplin, Preszył, czy tacy, no, Szarys. Pójdę o tych to nawet Czechy, tylko to są tak naprawdę, to są, oni są, no znaczy tam jest taka enklawa, która była gdzieś na Madiarach, a potem która wrnęła na tereny, które zrównali Niemcy z kolei Czechy. To jest ten ansambl z Kajuszem, który kontynuuje właśnie to rosyjski, to było chyba razem.
1: W tych innych krajach Rusyny też mają taką podobną historię jak nasza, że tych ich presedali z jednego.
0: To znaczy, może to nie było tak, znaczy nie było przymusowo operacyjnie, kiedy to po prostu na siłę presowano. Nie znam, jaka była dokładnie historia tych, co mieszkali w Chomutowi. Znaczy, oni byli z okolic chyba Starej Lubowni. Czom? A do 45 roku mieszkali w Rumunii, jak dobrze pamiętam. A Madziara, to tam się też zmieniało. Czom zostali weseleni aż na zachodni rubież Czechosłowacji, to nie znam. To trzeba było też iść do sprawdzenia, to ciekawa historia. Natomiast Rusyny z Baczmańskiej, to znaczy to tylko, to żyją w Serbii i w Chorwacji, byli preselane no, ponad 250 roku temu. Znaczy oni dostali od Marii Teresy tereny, gdzie mogli się osiedlić. To były ciukomisze tereny. Po pierwsze, żadnych gier, po drugie, na Elisiu. Oni usłyszeli to bagna, tam do Gnieska jest temperatura 35 stopni, teren toho a żaby kumkają tak, że jakby to było neznatia, jak jest bagna, tam kanały są tym po prostu, oni usłyszeli tam i tam zostali.
1: Tak, a to dlaczego w ogóle ich zaproponowali to im przyrzędni?
0: No to były już tereny przygraniczne, tam już dalsze zaraz Turki byli wtedy. No taka, bo nie znam, co Maria Teresa, to cesarowa Austrii im tam zaproponowała, bo tam prawdopodobnie piszło o to, że było zaludnienie, ona im po prostu zaproponowała. I pisze tam jedna taka grupa, która się do Gnieska tam wstrzymała i tam żyje. Potem przeszli przez Dunaj, pisze na Chorwację jeszcze czas. Więc po drugiej stronie Dunaju, to będzie już Chorwacja. Tam żyją, tam tworzą enklawę, oni od 250, ponad, no nie wiem, od 1860 roku, z tam roku nawet, swoje szkiennictwo, mało toho, w 19 roku byli twórcami, założycielami Królestwa Serbsko-Chorwackiego Słowenii. Także oni to podpisywali się pod tym jakby inicjatywnym zgromadzeniem narodowym deklaracji o tworzeniu takiego państwa. Ale też okazuje się, że uświadomienie Ukrainy tam też dochodzi, prawda, że oni są Ukraińcami. Tak, tak.
1: To, co gadate, wynika, że akcja Wisła to nie była taka nowina dla Rosjanów.
0: To znaczy, akcja Wisła to był specyficzny przypadek, kiedy nie było dyskusji nie było dobrowolności. Tu była sprawa jasna, klarowna. Mate się zbieraty, wyjeżdżaty. Koniec, szaty wszystko i to jeszcze. To jest, bywali takie przypadki, jak w przypadku, jak właśnie syn Serbii, że oni jakby dobrowinni dochladali lepsze warunki do życia. No i piszmy. Piszmy sobie tam swoim dobytkom, leży jeszcze kosztownik. I to jest ciekawe, że czysło tych, co weszli, tych, co żyły, teraz jest bardzo podobne, 25 tysięcy. No za na Chorwacji to będę nawet jak 5, bo w sumie może to będzie 30 tysięcy. I one się nie minie, one zachowują swoją jakby niezależność enklawy, właśnie ruski kerestur, Kocura, jeszcze jedno takie seła, są 3-4, no i są żyły, bo dajmy na to. Twoja bliższa z nami miasteczko, bo tak samo jak po stronie chorwackiej, choć Petrowci, Jankowci, to wszystko są typowo nazwy rosyjskie. Tam nie jest aż tak, a tych jest nie takich przewagi, jak jest na przykład w ruskim kerestru. Tam to jest 90% czasu rosyjskiego.

0: Dla tych, što teper vučuje naše Lemkivské radio, pripominam, što hneska besiduju z artistom, reżyserom i vedučim Stowarzyszenia Lemgiu I po II wojni światowej Lemkiwskiej organizacji w Polsce, panu Andrią Kopczą z Wrocławia, a rodzennym już po akcji Wisła na zachodzie Polszczy w miejscowosti Chobienia na Nyżnym Śląsku. Proszę słuchajcie dalsze naszej besidy, Mirko Orchacz zo zachodu.
1: A wartujuczy jeszcze do akcji Wisła. Skorsza gadaliście, że napisaliście dramę od Tiaty Korynia, zorganizowaliście olimpijską łatwą znaczu żeni, ale ucisz na krótyliście film. To jesteście nazwali akcja Wisła.
2: No, na krótyliśmy dwie części tego filmu, także to jest pod tym samym tytułem, tylko że pierwsza część to się nazywa. Myślę, nie druga na czyżynie, trzecia. Może się powiedzieć wszystkim, czy na część zdjęcia. Nie, kto się nazywał budynek po Wilnie. No, film jak film. No, nie chcę się tutaj chwalić i popadać w jakieś megalomanii i tak dalej.
1: Trzeba się chwalić, bo chcemy na to wiedzieć. Dlaczego z tego nakrótyli?
2: Bo tak im chciał, bo taką mają potrzebę. Ale ważne było to, że mają potrzebę ja, to jeszcze ważne było to, że były inne osoby, które chcieli to w tym filmie zahratyć, a tym samym, żeby taki film nakrócić. Bo to wszystko robimy za darmo. To są koszty, które są żadne, jak gdyby koszty filmowe. Chcieliśmy to zrobić? Wielka poszła na Jankę i Stefana Kosowskiego, na Maja Kosowskiego, dla Petra Mujanka, dla pani Peregrin, która grała w pierwszej części główną rolę i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, dla Anny Rydzani, dla Izy Gębory. To są ludzie, którzy poświęcili swój winny czas po to, ciężko warunki też były. Te zachoriacze i tak dalej, którzy chcieli w tych filmach zagrać i zagrali. I bez nich by tych filmów nie było, ale nie, tak obiektywnie spotkawszy, to była to moja inicjatywa i po prostu chciałem się to zrobić. No. Chciałem się to zrobić, bo czułem taką potrzebę. Tak jak teatr, to z tych spektakli, tych sztuk było więcej, już była druga część od Tiaty Korynii, był Werther w Karpatach zrobiony, był ostatnia godzina, która się wiązała z na Kalmi Kotroj, powstała pierwsza czas jakby nie do kińcia, w całości oczywiście, filmu Akcja Wisła. No i był to, i był film, był spektakl o Nikiforie Krynickim, Maluaty. To jeszcze wtedy, kiedy Krause najprawdopodobniej, któremu się poszło, że zrobił taki film o Nikiforii, ale w którym o tym, że Nikifori jest Lemko, to para da mi jedno słowo. No to przepraszam, Krause nie żyje i to Krzysztof Krause o nim mówił, ale to tu Lemkiński z Nikifora mich pod paru razy, znaczy nie wiem, raz pitkoslitny. A mnie traktował jako banana primitivistu, prawda, i tak dalej. Można i tak, ale trzeba by, jak się ma jakieś ambicje, to, nie, to trzeba pod jakąś taką sprawiedliwą, żeby to powiedzieć wprost. I nie wiem, raz, i to mimochodem, Gazdynia, chodźmy mieszkanniki, przecież to Lemko. I to było, to jest wszystko, co się dowiadujemy na temat pochodzenia Nikifora z filmu, który został odrodzony i tak dalej, i tak dalej. No ale no, ja to mi się ten film nie podał, już abstrahuję to, że Feldman po mojemu to się do tego filmu kompletnie nie dawał, bo to była pani, która owszem nadała charakteryzację, ale przy tym szacunku, że rola była naprawdę wysokiej klasy. No. No ale to jest aktorka. Ja mi się mrija, ona nie próbowała nawiązać kontakt z panem Krause, żeby tu to powiedzieć Petrowi Tychanowskiemu. Bo dla mnie to jest Lemko bis. Zresztą Winzaro, to Nikifora, jeszcze przed filmem Krausego, to dużo skorsze, bo to 2000 lig. A Krause chyba zrobił film premiera była 6, czy jakoś tak, 2006. Także no, filmy jak filmy, no, jest to jakoś, nikt się więcej do tego tematu nie zbliżył, nie ochoczych, może uważają, że jest to temat mało ciekawy, no, nie znam.
1: Od kogo zebrali materiały na kończenia filmu Akcja Wisła?
2: Zwołować to, co im czuł. заповідань. Але то було якось це виображення моє. То...
1: А що таке реквізит?
2: Тут перша частина була така фактичні оперта, ну, крутої без зняття в автентичній, каже, Лемківській, чи в Зендранові, збив крутої, то подяка Теодорові Гочові і Жені Марії. То ми там, там ми крутили, крутили ми з сценою Бортнім, крутили ми в Кункові, в церкві ми крутили подяка для księдза Андрія Квок. Także, także, no to było, no i no w Bortnim to w ogóle była sytuacja taka, że my mamy, no w roli tych, na przykład tych, to, no to też było po kus prawda, ale najwięcej woził z kinmi i z autentycznymi rekwizytami, to dostarczyli Polaka, bo też jest w Bortnim. Tam na desiat woził chyba tylko dla jeden. Jeden dziamba był Lemko, bo tam to samo Polaka byli. I oni jechali tymi wozami i tak dalej. Także no, tak to wygląda, no niestety. Lemki się prezerali, tam, tylko to tam żyją. Bo dla nich to była ujma wystąpić.
1: Dumata, że się wstydali, co bojali?
2: Ciężko mi powiedzieć, to było. Jak ta babina posiadała, że ona się zaporeżyła, że nie chce zaporeżywać. Można by, że to pamiętała, ale nie. Taka starsza już pani. Trudno powiedzieć, ale powiem, że Lemko sobie bardzo się tak, znaczy oni się apostą i anasztą, znaczy brakuje jej tej otwartości. Oni się obrót chowaty, krygułaty, apostą, anasztą. Jakby ta trauma poweselęcia psianysia, choć tak naprawdę to ja nie pamiętam, jak im było dzieci, no, żeby to ze sobą powodu robił, jakie są problemy. No Lemkę, żyli Lemkę i to. A teper, są gierszy teper, bo teper się to ludzie, którzy są już tak, którzy nawet to nie przeżyli. Kto się, no to też tak podchodzi do tego, nie, patrz, to prawda. No, można i tak. Lemko się nie jest na watry i na wysił lękisk. A najczęściej do tego się sprowadza, że jeszcze to gdy Lemko paść. A potem, że jeszcze nie jest Lemko. Jeszcze do cerkwi, jak się pide, to też może, no, no, ale cerkwa to wiadomo, to jest inna, inna tumba, że tam o tym tam nie jest. To, no, ukraińska barża jest. Jako jest chyba barża, jak tam ustawiona ukraińska. No, i tak właściwie powinno być. To jest, cerkwa jest po to, żeby była, jak ktoś się potrzebuje, to chodzi do niej, bo taką mają potrzebę. Natomiast to też, czy ona będzie taka, czy taka, no to jest zależy od samych ludzi, jak sobie pozwolą. No mamy przypadek, mamy to, co się stało w Cizmatynawska, kiedy się nagle wkazało, że my jako katolicyzm to jest jakby wtórna religia, no, że trzeba było, że się zaczęło wertać to, co było pierwsze. No. Było to takie prawosławie, rozumiem, tepericzne. No ale, ale to było to było jakby bardzo, znaczy to było umocowane koreniami, że to jest, to było pierwsze, to już jest tylko wtórne. A przecież geokatolicyzm w 20 roku, znaczy w 20 wieku, w wieku pierwszej połowy, to było dominujące, przecież prawosławie, to tam było prawo tam jakieś były. Dopiero 25-30 lat Cizmatynawska spowodowała, że się nagle to wszystko zaczęło podwertać. No i tak to wygląda. No. Także, że po prostu musimy... Ale powtarzam, każdy raz sobie wchodzi do jako cerkwi. Zresztą to taka maksyma gdzieś padają. Na te kojmiach tydzień musi to opilnować, żeby nikogo nie obrazić, że to, że tam jedyny, że jeszcze sam posiaduje wolny to. Taka kwestia, że do której ja chodzę, my mamy cerkę taką i taką, a do której chodzę ja, to jest moja prywatna sprawa. Tak by się nie wprost Stefan, do której chodzę bohater. Bo to jest prywatna sprawa, no i to nie można, nie można. Ale ja się trzymam od tego z daleka, bo ja się na tym nie znam. Także.
1: Jak ludzie odebrali wasz film Akcja Wisła, jak go pierwszy raz
2: zrywy. I powiem tak, że na premierii, na prapremierii to było na Biennale w 2004 roku. Ja film to nie oglądałem. Byłem w holu pijalni głównej. Tam mi potem racjonowali, że ludzie różnie reagowali, że nawet płakali. I to młode ludzie. Dla mnie to było zaskoczenie, bo kiedyby to byli starsi ludzie, to tak. A poza tym pamiętajcie o jedynie, że to był jakby wytwór mojej fantazji, że ludzie pamiętali każdy z tego inszą. Jak to nie było, no to było inaczej. A jak było, no to nie do końca tak było. Jak było podobne, jak to. No, to było coś, co no nie można zrobić filmu, który będzie się każdy podpisywał. No to była licencja poetyka, moja wyobraźnia. Ja im to widział tak, jak im widział. Tak im zrobił, jak im znał. No, reakcja była ponad pozytywna, czy w tym sensie, że ludzie ponoć płakali. No to już jest dla mnie, że to zresztą właśnie, że młode, że to było takie, no, czymś jakby natura, znaczy powróciłem do tych czasów, albo przeżyło, albo się znajdę powiedzieć. No więc powiem tak, że była czas, było chyba napisać, bo tam było proste emocjonalne, natomiast druga czas była już trudniejsza do realizacji, bo to już tak na tym trzecim, to 10 rok się rozwijała ta akcja, tam się 2 dni rozwijała, czy tam 3. To ta czas druga to już było 10 rok, no a trzecie to jest 20 paru rok, bo już by się zakończyło właśnie pierwszą latą w tym czarnym. Czy się uda sobie to dokończyć? Kadencji prezesa to nie znam. I na koniec pokażę. Ostatni mój nitot, moją dzietynę ostatnią, a potem będą dalsze. Na watry malował, kopał jak będzie trzeba dać to, stopkę, tam jeszcze tak. Ja nie chcę odchodzić od tylko nie chcę już być prezesem, już mi wystarczy 30 rok, powiem, może pomachać i wszystko robić, ale już nie chcę firmować, już nie chcę pracy na siebie.
1: Jak uważacie, kto ma by zastąpić?
2: To jest wątpienia kongresu, a nie moje. To znaczy, może inaczej. Ludzie, które... To jest tak, no. Kopcza jest już tak długo, że aż za długo. Ale jakoś nie innych ochoczoło na to, żeby zająć jego miejsce. I on się krytykuje przez 4 roku prawie, a jak przychodzi do kongresu, to się robi z tych okolic podatnych nazwiska. Więc ja to one wcale pisze. Znaczy pisze po prostu w tym sensie, że bo pisze, to ja piszę, to jest wtedy to samo. Ja powiem, ja się nie odwikuję. Jak będę ktoś nowy, to ja pomożę we wszystkim, że to jest, przekażę mu ci wiedzę. Stara mi jeden warunek. Musi być ty młodszy od mnie. Nie może być starszy. Starszemu nie pomożę za Boga. Bo mam zwidanie jedno, gdzie stał, gdy był, który z nich byty. Prezesem. A już wiem, taką już kandydaturę im przyłożyłem, ale byty na moje miejsce. Starszy. No. Ja zaczynałem kolej, mam 35 rok. Dumam, że tam się wydają takie dependency koło 40 roku. To rzeczywiście. Bo nie tak. Może jest jeden, się tylko na wszystkim mówię. Ale ja znam, że to nie jest takie, to jest, że to wymaga po prostu. Znaczy prawda jest też taka, że pewne rzeczy się też, znaczy, że trzeba to ma ten czas. To nie jest tak, że się jak się nie ma etatu, jakby był etat, to pewnie by nie brakło ochoty, jak na przykład takim 4-5 tysięcy, to ciągle można by było dobrze funkcjonować. Ale na szczęście etat im nie jest. Bo podejrzewam, żeby to nic się nie zmieniło, bym się wejść ze sobą bardzo rozrzewny o to, że ty robisz za to za grosze, powinien zrobić od rana do wieczora i tak dalej, i tak dalej.
1: Amin.
2: I to by było na tyłko.
1: Panie Dario, na pewno duże ludy znaje waszą historię, na pewno duże ludy was dociniać, ale też na pewno w swoim życiu mali styl jakichś, tak nazwijmy, wororów. I czytaliśmy w jednej z gazet, że ponoć byłeś agentem służb specjalnych. No, to może ty na ten temat nam opowiedzieć?
2: To jest po prostu... Ja nie myślę o sobie, tylko to jest chore, że to temat po 25 rokach się cały czas, trochę się 30 rokuje, W sensie, że w Polsce to były tu agentom, a na pewno każdy był agentem. To też, co piszą na ten temat, no to powinny wśród dokumenty, które powinny sprawdzić, czy im było, czy im nie było. Także ja na ten temat nic nie mam do wkrycia, nigdy im nie był współpracownikiem, ani świadomym, ani tajnym, ani no, co się nazywała ta nomenklatura, ówczesnej służby bezpieczeństwa. Przestańmy się oszukiwać, że tamta służba, tam już byli B, w ten sposób byli pewnie tak, ale teraz służby bezpieczeństwa tak samo działają. Ja powiem wprost, że mają propozycję nie współpracy, ale to nas, bo to tam się zaczyna do rozmowy. Przyszedł do mnie kolega ze studiów, one są samo o kierunku, w 90 rokach, który pracował w UOP-i. I to, ja powiedziałem, ja bym po co, szukasz współpracy? Nie, wiesz, to tam to zaczął krutyty na tej zasadzie, że nie mam kowie, ale masz kontakty z Ukraińcami, z Niemcami, ja powiedziałem, no i co z tego, że mam? No, więc to takie służby bezpieczeństwa, security, tam jak go nazwać, byli, są i będą. A to, czy ktoś z nimi współpracował, czy nie, to jest jego indywidualna sprawa. Ja im nie współpracował, nie zamieruję współpracować, można to za stary. Choć w każdym wieku można być dobrym. Agentem można być wse dobrym, w każdym roku. Natomiast ja nie daję. Natomiast to, co to piszą, to najczęściej oni mają same za tym. Bo zawsze jest taka zasada, że najgłośniejszy krzyczy złodziej, łapać złodzieja, złodziej.
1: Pan Andryju, dozdolosmy jednostki z Beślubawy. Pan Andryju, co byście nam na zakończenie powiedzieli słuchaczom, lemkom, którzy będą słuchać waszej audycji? Jakie macie przesłanie dla nas?
2: No, proste. Jak czujcie lemkami, podejście lemkami, na innym ostaną do końca życia. A to jeszcze próbuję przekazać swoim dzieciom, chrześniakom, znajomym i tak dalej, tak dalej. Bo każdy, kto chce wteć od tego, musi pamiętać o jednej rzeczy. O, teraz jest to modne od swojego czasu, że będę synem drugim sortu. Nigdy nie będziesz pierwszym. Pierwszym to jest się tym, kim się czuje, kim się wrodziło. To, co się wyniosło z rodzinnego domu, a nie tym, kim by się chciło. Bo tym, kim by się chciło, nigdy się nie będzie docinionym. W sensie budynek przechrztą. A przechrzty, jak to by się dojść nasze bracia wili, to jest właśnie to hirszy sort, hirszy.
1: Także dziękuję.
2: Lemkę ostańcie lemkami.
1: I tym optymistycznym akcentem dziękuję Wam za wysiłek.
2: Ja też dziękuję bardzo.

Pripominam, što dneska slušali ste v radiju Lem FM, tretju i już na žal ostatnju čas spomenil znanoho sered Lemkiu dijacza, reżysera, aktora, pana Andrija Kopczu, który rodził się już w miejscowosti Chobienia na Czużyni. Dziękuję za uwagę i zapraszam zas w czetwer za tydzień na godzinę 20:10 na wspominy mojego następnego gościa, Mirko Orhacz z Zachodu.

0: da da da da.
1: Новини Радіо Алем ФМ.
2: Jest wtorek, 16 czerwca junia 2023 roku. A na nowiny Radio Alem FM prosit Olena Stefanowska. Weekend 12-14 czerwca junia prochodziło świadkowanie Dnia Rusyni w Słowacji, a przytom i 35. rocznicy od pierwszego światowego kongresu Rusyniu. Do Medzela Birciu przyszli gości z dyrżał Deżuju Trusyna. Uczestno były i члены Światowej Rady Rusyniu, Stefan Lawinec z Madziar, Georgi Firsak z Rumunii, Martin Garasz ze Słowacji, Andrzej Trochanowski z Polski, Michał Fejsa z Serbii, Jan Czopik z Czech, Mikołaj Bobinec z Ukrainy, Lubomir Medieszy, delegat Północnej Ameryki i głowa Światowego Forumu Rosyjskiej Młodzieży Svetlana Bojczuk, a też czestny член Rady Andrzej Kopcza. Podle planu świadkowania zaczęło się w piatniciu besidą z uczestnikami kongresu z 1991 roku. W sobotu odbyła się konferencja pod nazwą 35 roku Światowego Kongresu Rusyniu, jaka była poświęcona refleksjom na temu kongresu i planom na buduce. W jej ramkach przedane były pamiątkowe plakiety dla członkowskich organizacji. Na podii wręczona była i nagroda imienia Iwana Manejła pro arte rutenorum 2026, której tegorocznym laureatom stał profesor Paweł Robert Magoci. Premiu za nieprzysutnego profesora Magocija odebrała profesor Olena Dutschpfeifer. Dalsze prochodzili centralne świadkowania. Procesja mistom złożenia wincia przy pamiętniku dziejacza Michała Wacławskiego, gala program i prezentacja filmu Potopa razem z ostryczą z aktorami. W niedzielu odbyły się bohosłużenia, a podia oficyjnie zakończyła się świątecznym zasiadaniem Światowej Rady Rusyniu. 23 czerwca junia o godzinie 14.30 w rektoracie Przyjaźniowskiego Uniwersytetu odbude się prezentacja nowej książki Waleria Padiaka pod nazwą Lemkiński triptych na wygnaniu. Współczesna poezja Rusyniu Polszczo. Publikacja jest poświęcona trzem lemkiłskim poetom Nestorowi Repelni, Petrowi Murianci i Wołodysławowi Grabanowi. Padiak do problematyka przystępuje z ostatnią, jaka przedstawia współczesną lemkiłską poezję w szerszym historycznym kontekście. Okrem poeta sąd pak prezentowano biografią i kontekstualną analizą ich twórczości w jedno z autorskim wyborom ich tworzył. Kiedy idę na hołowok, Walerii Padiak pojaśniat, że współczesna lemkiłska literatura jest refleksją twórczej inteligencji na fakt wygnania z Lemkowina w 1947 roku. Po padzeniu totalitarnego reżimu w Polsce dali o sobie znaty naraz trzy pokolenia lemkiłskich pisateli. Za to triptych Padiaka mat pod literaturnym portretem trzech reprezentantów poezji na wygnaniu. 21 czerwca junia w kalicyjskim miasteczku w Nowym Sęczu odbyła się 23. Karpacka Besida, podia poświęcona kulturze i tradycjom Karpat. W programie zaplanowane są występy folklornych grup z Polski i Słowacji, które prezentują muzykę, tańce i obrady różnych karpackich regionów. Podczas podii będzie też jarmak wyrobił ruchnej roboty, pokazy i warsztaty. Wstęp na podiju jest bezpłatny. Karpacka Besida ma jej charakter rodzinnego świata kultury. W dniach od 19 do 25 lipca juleja w Nowym Sęczu będzie prochodziło Świato Dzitygir. To międzynarodny folklorny festiwal, w którym biorą uczest dzieciaczy ansambli z różnych irskich regionów świata. W podii bere uczest około 400 dzieci w wieku od 7 do 14 roku. Ansambli prezentują tradycyjną muzykę, taniec i kulturę swoich dyrżał. Program obnima spielne koncerty, korowoto i występy na scenach pod odkrytym niebem. W poprzednich edycjach podii uczest brali grupy z różnych kontynentów, Європу, Азії, Африку та обох Америк, котрі репрезентували много держав. В історії фестивалю виступували ансамблі з около 70 держав світа. От 31 липня юлея до 2 серпня августа пройде Кромер Фестиваль Біч 2026. Тогорічна 12-та едиція події буде проходила під гаслом «Откриття», презентуючи менше знане твори давньої музики та їх сучасну інтерпретації. В програмі знайдеться 6 концертів, котрі учать звук ренесансу і бароку з елементами джазу, імпровізації і модерної аранжації. Організатори підкреслюють, що подія промує культурну дідовизну і зміцнює позицію Біча на культурній мапі регіону.
1: То були новини Радіа Лем ФМ.

0: Jeden.
1: Dwa.
2: Trzy. Trzy świta. Wieczerą.
1: Jeden.
2: Dwa.
0: Trzy.
2: Na trzy głosy.
1: W radiu.
0: LEM FM.
2: Trzy świty.
1: Od poniedziałka do piątnicy.
0: W roboczy dzień.
1: Na program Trzy świty prosi dnes Seweryjan Kosowski.

Słuchacie LEM FM. LEM FM. Pierwsze nasze radio. LEM FM. Pierwsze lemkiwskie radio. LEM FM. Rosyjskie radio. LEM FM.

0: Jeden.
1: Dwa.
2: Trzy. Trzy świta. Wieczerą.
1: Jeden.
2: Dwa.
0: Trzy.
2: Na trzy głosy.
1: W radiu.
0: LMFM.
2: Trzy świty.
1: Od poniedziałka do piątnicy.
0: W roboczy dzień.

0: Nie było, a je. W kińcy sme się doczekali.
1: Tu wam kińskie radio.
0: Lemkiuski hołos w twojej chyżek.

0: Sava.
1: Лем FM 106,6 Горлиці, 103,8 Полковичі. Лем FM – то твоє радіо.

Nazywam się Adam Michnik, jestem redaktorem Gazety Wyborczej. Pierwszy raz tu jestem w centrum Łemkowszczyzny, Łemkowskiej kultury. Jestem pod wielkim wrażeniem tego, pod wielkim wrażeniem tego przebudzenia narodowego, tej nowej samoidentyfikacji społeczności łemkowskiej. Oglądam ze wzruszeniem świadectwa tej suwerennej i ciekawej i wartościowej i skierowanej w przyszłość kultury łemkowskiej. Mam nadzieję, że to jeszcze przyjadę nieraz i będę mógł podziwiać piękno, urok i dobroć łemkowszczyzny. Pozdrawiam wszystkie łemkinie i wszystkich łemków z całego mojego rozłożystego warszawskiego serca. Szczęść Boże, Łemkowszczyźnie, Adam Michnik.

106 i 6 gorleci, 103 i 8 polkowyci. Lemkiłski hołos w twojej chorzy.

106 i 6 gorleci, 103 i 8 polkołyci, lemkiuski hołos w twojej chorze. Lem FM.

0: kości wlewa istnienie, kto czyni pierwsze poruszenie, do ciała nam wkłada zakochanie, możliwym czyni mimowanie.
1: Głosowi w pieśni nadaje brzmienie, a rozumowi zrozumienie. Ważne chwile napełnia znaczeniem tak mocnym, że reszta staje się milczeniem.

przymrużenia.

Uvidím potik Godesovi, taký v beton vžatý, hn na vrchný, head hory, i taky se mi hrodilo. Betonový potik, s obidným, tě pamětám. S baňurami, s bystrinami, s bezzakonným čerkotom. Tak jim tě rád mal. Dnes už netečeš. Dnes vtíčeš. Rozmirjanym korytcią, tychiczko, bezszumno, prosticko. I choć powiadają, przy tobie życie lekse, przy tobie kołosia pełniejsze, traczą cię z duszy potocze. Wolelubny lemkijsko kierpci, niezwykły do rozmirjanych dorych.